87 i 7 FM. Nocne Radio Akadera. Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.

0: Welcome to the show.
1: FM. Nocne Radio Akadera.

lip syncing haircut, blow me away.

0: 87 i 7 FM. Minęła 6. Wiadomości Radia Akadera.
1: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To temat rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
4: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
5: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
6: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
7: Fajne lektury, liczyłem na lalkę, była lalka. Przyjemna matura.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
0: To były wiadomości Radia Akadera. 12 stopni w Białymstoku już teraz, dziś maksymalnie do 25-26, kresa gara, nieco mniej słońca do nas dociera niż wczoraj o poranku, dziś zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza w centrum regionu i na północy, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwymi burzami. Miejmy nadzieję, że Białystok się jakoś wymknie spod tych prognoz. Wiatr dziś słaby o poranku, później w południe umiarkowany, ale nie już tak porywisty jak wczoraj.
9: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Dobry poranek z Radiem Akadera.
0: Pojawiła się gdzieś tam Antygona, niezgłębiona za bardzo, jak słyszeliśmy, ale lalka, mówiliśmy o tym wczoraj, lalka mogła być użyta do obu tematów rozprawek, więc kto lalkę nieco pojął, to sobie na maturze poradził i trzymamy kciuki za to, by w lipcu okazało się, że poszło całkiem, całkiem. Dziś w Białymstoku o poranku całkiem, całkiem, a bardzo dobrze na 87,7 FM zaczynamy od Whitesnake. Dobry poranek z Adymia Kadera do 10. Zapraszam serdecznie. Tu Michał Czarnecki, jest 5 po 6. Dzień dobry.

Głęboki fiolet na playliście w Radiu Akadora. W Białymstoku nieco mniej malowniczo, choć fiolet mieści się w paletach porannych, co? Mieści się. No, nie będziemy się, panowie, odoktoryzować z kolorów, bo by nam się mogła noga powinąć dosyć prędko, ale dziś trzymamy kciuki za kilka małych, ale znaczących sukcesów. Niech się dziś w życiu solenizantów wszystko w złote zamienia. Tego życzę. Piątego dnia, piątego miesiąca mają okazję pięknie przeżyć ten czas, ciesząc się własnymi imieninami: Irena, Waldemar, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym i Teodor. No to na 3-4, kochani, pomyślcie sobie o jakimś życzeniu, które za wami chodzi. 3-4. No i niech się to pięknie spełnia, niezwłocznie. Albo zaraz po pierwszej kawie, bo na to też przewidziane jest miejsce. Dobrze żyjcie. 13 po 6, Kochis w Radiu Akadora.

Linkin Park w Radio Akadera. Moi drodzy, byliście ostatnio na stacji benzynowej? Jeśli nie, to pewnie niedługo będziecie. Tak to działa, to fizyka po prostu. A jeśli tak, to już wiecie, w którą stronę to zmierza. No właśnie, tylko przypomnę, że do połowy miesiąca, do 15 maja obowiązuje pakiet zakładający obniżkę cen paliw. Takie są dane na dziś. No i zobaczymy, co wydarzy się później. No pamiętajmy, że i takie były też prognozy, że ta pomoc rządowa ma charakter tymczasowy. Ja oczywiście darowanemu koniu w zęby i tak dalej nie zaglądam. Natomiast gdyby jeszcze ktoś pomógł wybrać ten sos, prawda, do hot doga, to już ojejku. To już by było pięknie. 20 po 6. Dżinga w Radio Akadera.

O tym, że król jest nagi, to nie każdy król wie. Swoją drogą niezły temat na rozprawkę maturalną, prawda? Kloster Keller jakby się pojawił, co wy na to? W 2027 albo jeszcze w tym roku na rozszerzeniu. Nie podpowiadam, nie ma przecieków z naszej strony. Słuchajcie, niezły temat dziś mamy dla studentów Politechniki Białostockiej z kolei. Jeśli już jesteście w takim zdecydowanym porannym działaniu, rozważcie propozycję w ramach projektu PB Dostępna 2.0. Kwadrans po 12. Dzisiaj warsztat o higienie cyfrowej i o odzyskiwaniu spokoju w świecie ciągłych powiadomień. Zarządzanie informacją i cyfrowy detoks, taki jest jego tytuł i myślę, że wyczerpuje w całości to, czego będzie warsztat dotyczyć. No jeśli czujecie, że macie taką właśnie przeładowaną głowę, możecie dowiedzieć się, jak filtrować te informacje, jak sobie z tym radzić.

The Monkees w dobrym poranku z Radia Makadera. Jak komuś figle i psoty losu już się dały we znaki, no to pocieszka, mała pocieszajka. Spójrzcie na białostockie niebo. Już nieco delikatniej to wygląda niż jeszcze pół godziny temu, niż jeszcze godzinę temu. Wydawało się, że będziemy mieć pochmurny poranek, a tu proszę bardzo. Ja wierzę, że to za naszą sprawą się rozpogodziło. Niech tak będzie. Za 20

0: No i masz, kilka minut temu wspomniałem, by na niebo zerknąć, i mamy piosenkę If Heaven Exist tuż przed nami za 18:07.
1: Nowa nuta w Radiu Akademia.
0: Zespół The Bull's Eyes, już ich trochę znacie, już ich wspólnie wczoraj posłuchaliśmy. Chłopaki z Leszna obaj śpiewają, choć jeden gra na perkusji w tym samym czasie. Drugi gra na gitarze, znają się ponoć od drugiej klasy szkoły podstawowej. Jeśli więc ktoś z młodych ludzi dostał na komunię na przykład w prezencie gitarę albo perkusję, to nie rezygnujcie z tego, by nieco pobębnić albo nieco poszarpać, bo może się okazać, że za kilka ładnych lat będziecie dzielić międzynarodowy, bo o takim można mówić, sukces grupy The Bull's Eyes, coraz chętniej posłuchiwani na świecie. Wśród nowości If Heaven Exist w Radio Akademia.

To, że jest wcześnie, nie znaczy, że nie może być romantycznie, no. Nawet powinno. Zio i magiczne słowa w Radio Kadera. Jeśli ktoś się waha, czy powinien przyspieszyć poranne manewry, czy nie, ciepło. Ciepło jest argument za tym, by się może dziś nieco dalej przejść, nieco wcześniej wysiąść z autobusu, podreptać nieco, nieco dalej zaparkować i też przejść się. Do lekarza nie życzę, ale do pracy na uczelnię można, taką techniką i takim stylem. Za 5 minut 7 u nas w wiadomościach podglądam właśnie 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią. Nie straszę, nie straszę. O 7 szczegóły. Ojej, nie doleci, spokojnie, w 5 minut nie zdąży. Słyszymy się na pewno, na pewno. Dire Straits, do 7 u nas.

0: Akademickie Radio Akadera, 87 i 7 FM.
1: Minęła siódma. Wiadomości Radia Akadera.
2: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
3: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
4: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
2: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. A dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
5: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
2: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
1: Były to wiadomości Radia Akadera. No mówiłem, że wszystko będzie dobrze. Ładnie się zrobiło, ładnie, ale nie musi tak być cały dzień. Z prognoz wynika, że o poranku małe zachmurzenie później może się zagęścić, gdzieniegdzie na Podlasiu może także popadać. Ale cóż to, wobec temperatury maksymalnej 25 stopni nawet dziś nam się wysmaży. 14 teraz, wiatr jeszcze na poranku słaby, później może się wzmagać do umiarkowanego. Dziś wieje z południowego zachodu.
0: Dobry poranek z Radiem Akadera.

Aerosmith na otwarcie kolejnej godziny dobrego poranka. No to dziś matma będzie grana na maturze, co? Ale ten jeden z wczorajszych tematów z polskiego tak mi chodzi po głowie jeszcze. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? Ja nie wiem po prostu, nad czym tu się rozpisywać, no. Kiedy? No rano jest ważne dla człowieka. Jak go postrzegają inni. Rano, raniutko. I co na to Centralna Komisja Egzaminacyjna, co? No tak, wy też zaspani, oczywiście. Też jesteście dobrzy. Matury na 9 zamiast normalnie na 10-11. Człowiek by pospał, młody. Człowiek by inaczej, jak to było? Inaczej by postrzegał komisję egzaminacyjną. Powodzenia, młodsi koledzy i koleżanki. 9 po 7 to Michał Czarnecki.

taka, że byłem na statku. A statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

Limbowski zaczął od tego, że historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. Natomiast historia białostockiego półmaratonu jest taka, że miał to być bieg dla kilkuset osób, a zrobiła się z tego wielka impreza dla prawie 10 tysięcy biegaczy i biegaczek. W weekend Białystok będzie biegać. 9 i 10 maja PKO Białystok Półmaraton, już 13 edycja, i mówię o tym wcześniej, dlatego że być może warto sobie przygotować buty, warto być może przemyśleć, czy warto zacząć przy 13 edycji jakoś tak symbolicznie. Mówią biegacze, że bardzo lubią wracać do Białegostoku, bo dobrze się tu czują u nas biegając i dobrze są zaopiekowani. Ja tylko przypomnę, w sobotę luźno w programie bieg śniadaniowy na 4 km dla każdego, kto przebiegnie 4 km. Potem biegi dla dzieci, dla młodzieży, wieczorem nocny bieg na 5 km tradycyjnie już, natomiast niedziela to już poważniejsza sprawa. To już by trzeba jednak mocniej buty zawiązać. Słuchajcie, 21 km przez centrum miasta, półmaraton, jak się patrzy, start o 10. Na listach startowych, jak zerknąłem, ponad 9 tysięcy osób, biegaczy z Polski i zagranicy. W pięknym słońcu białostockim będzie nam się to tutaj wszystko szybko przemieszczać. Tak myślę o tym biegu śniadaniowym. No, 4 kilometry, można to zrobić w sobotę. No tylko termin, no to dlaczego to jest podczas śniadania, to ja nie wiem. No to jest kolizja terminowa, normalnie to się nazywa. 17 po 7, The Cranberries, Radio Akadera.

Stone Temple Pilots, tak zwolna. Słuchajcie, tak sobie też zwolna poza anteną rozmyślam jeszcze, czy po wyjściu z matury młodzi ludzie będą mówić, że ten egzamin dojrzałości to jest taki jednak zbyt brutalny, wiecie, bo że jak mówili, będąc dziećmi, że chcą już być dorosłymi na przykład, to czy nie żałują teraz nieco? Że wiecie, że woleliby pobyć jeszcze w tym etapie dziecięcym. Być może niejednokrotnie tak. Tak się nie da niestety, natomiast jako zajawkę przeglądu portali naukowych, który to, przypominam, zmienia porę w naszym majowym planie porannym, mamy go o 7:30, to jako zajawkę podrzucam wam, wyczytałem, przeglądając te tematy, że istnieje gatunek meduzy, który potrafi cofać się w cyklu życia do wcześniejszej formy. To ewentualnie meduzy, jakby pisały z biologii. To jest na to cień szansy, że mogą sobie tak wrócić, że jeszcze nie egzamin dojrzałości, jeszcze nie wstaje, jeszcze nie zdajemy, żeby to jakoś odwlec. Takie meduzy. Ja wiedziałem, że skrót Ctrl-Z na klawiaturze jest cudowny i że nie tylko my, ludzie, powinniśmy na tym skorzystać. Ale że meduzy, to się nie spodziewałem. A przeglądu o 7:30 się owszem spodziewajcie. 3 minuty i wchodzimy w świat nauki. Manam w Radiu Agadera.

Radio Akadera. W pół do ósmej. To jest przegląd portali naukowych w Radiu Akadera. Tym razem zaczynamy od materiału, który może zmienić podejście do plastiku jednorazowego użytku, do tej plagi naszych czasów niestety. Naukowcy pracują nad tworzywem powstającym z konopi, proszę sobie wyobrazić, a dokładniej z pochodnej kanabidiolu. Tak się nazywa. Ten materiał jest przezroczysty, jest wytrzymały i jednocześnie elastyczny. No, brzmi charakterystyka jak plastik, prawda? Potrafi też rozciągnąć się nawet kilkanaście razy ponad swój pierwotny rozmiar, mówią naukowcy. Co ważne, nie traci właściwości nawet w kontakcie z wrzącą wodą, co w przypadku różnych biotworzyw jest rzadkością. W praktyce mowa o potencjalnym zamienniku dla klasycznych plastików używanych w opakowaniach, w foliach czy elektronice, takich jak PET. Różnica jest jednak fundamentalna, podkreślają naukowcy z dumą. To naukowcy z University of Connecticut.

0: pola magnetycznego. No idea jest taka, prosta dosyć, ale konsekwencje duże, by zamiast podawania leków klasycznie do całego organizmu, takie mikroroboty mogły transportować te substancje dokładnie tam, gdzie są potrzebne, na przykład do guzów nowotworowych albo do miejsc określonych ściśle i objętych stanem zapalnym. Sterowanie odbywałoby się z zewnątrz, no co daje dużą precyzję lekarzom i eliminuje konieczność też inwazyjnych zabiegów. Na razie to jest etap intensywnych badań i testów laboratoryjnych, ale kierunek jest taki, że ma być większa precyzja terapii i mniej skutków ubocznych. Nad tym z kolei pracują naukowcy z Uniwersytetu w brytyjskim hrabstwie Essex. Przechodzimy do świata małoludkich organizmów, owady. Owady i ich rozpoznawanie za pomocą radarów. Ten temat na portalu Nauka w Polsce znajdziecie. Naukowcy opracowują systemy, które analizują sygnał odbity od lecących owadów. Każdy gatunek zostawia troszkę inny ślad, zależny od wielkości ciała i częstotliwości ruchu skrzydeł. W praktyce ma to oznaczać, że można je rozróżniać bez łapania, bez ingerencji w środowisko i na bardzo dużych obszarach jednocześnie. No oczywiście na początku trzeba ten system nauczyć, jak się na przykład mucha porusza w stosunku do szerszenia, prawda? No ale ma to znaczenie szczególnie w dwóch obszarach, mówią naukowcy odkrywcy. Monitorowaniu populacji zapylaczy, żeby wiedzieć, ile ich jest, pszczół na przykład, oraz śledzeniu szkodników rolniczych, żeby też wiedzieć, jak sobie z nimi radzić i jaka jest skala. Dane zbierane w czasie rzeczywistym pozwolą szybciej reagować na zmiany w ekosystemach, mówią odkrywcy. Badania opisane zostały w czasopiśmie PNAS Nexus. Ja bym widział zastosowanie w turystyce i kolarstwie krajoznawczym takiego radaru na owady. Niestety spora część Podlasia świeciłaby na czerwono na tych radarach. Co te końskie muchy w nas widzą, to ja nie wiem.
1: Radio Akadera.
0: No a pogoda dzisiaj na rower jest. Przeglądamy teraz na termometrach w Białymstoku około 15 stopni, dziś maksymalnie o 10 więcej. Zachmurzenie dziś umiarkowane, jeszcze o poranku słonecznie. Jeśli niebo pokryje się chmurami, to raczej nad samym Białymstokiem nie powinny to być chmury deszczowe. Wiatr o poranku słaby, później umiarkowany, ale niedokuczliwy.
2: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również z seryjną instalacją LPG, a do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
3: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
4: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz, tusze, tonery, drukarki.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: Po reklamie.
7: Dobry poranek z Radiem Akadera.
0: Za 25, 8.

0: Radio Akadera.
1: Za kwadrans ósma.
2: W Radiu Akadera drogowskaz.
1: Od dziś obowiązują nowe w stosunku do długiego weekendu. Maksymalne ceny paliw na stacjach, zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem ministra energii, benzyna będzie droższa, natomiast stawka za olej napędowy pozostaje bez zmian. Zgodnie z najnowszym komunikatem za paliwo. Za 95 mają żądać właściciele stacji nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Za 98 zapłacimy 6,99 za litr. Olej napędowy będzie nas kosztować 7,31 za litr, zatem 95 podrożała o 3 grosze. Drogówka podsumowała majówkę pod kątem trzeźwości, chociaż w zasadzie pod kątem nietrzeźwości bardziej. W miniony majowy weekend drogówka białostocka zatrzymała łącznie 9 kierowców, którzy prowadzili pojazdy po alkoholu. Jednym z nich był 55-letni taksówkarz, którego jazdę zgłosił sam pasażer. Jak się okazało, mężczyzna miał ponad 3,5 promila i przewoził w takim stanie ludzi po mieście. Do kolejnego zdarzenia doszło w tunelu imienia generała Fildorfanila, gdzie 21-latek zatrzymał auto na pasie ruchu, nie miał kontaktu z otoczeniem w ogóle. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić policjantom w jakikolwiek sposób, jak znalazł się w pojeździe i dlaczego w zasadzie zatrzymał się w tunelu. Ku przestrodze, dwie nastolatki w Lublinie jechały razem na jednej hulajnodze elektrycznej i wjechały w samochód na przejeździe dla rowerów. No, czasem bez hulajnogi trudno się dogadać. Albo jak są dwie hulajnogi, po jednej dla każdej osoby, a w takim przypadku, gdzie dwie na jednej, to już zupełnie chaos. Nie róbmy tak. Nie róbmy tak, mówię o tym dlatego, że no, pojawia się ten filmik na wielu portalach motoryzacyjnych, no i rzeczywiście wygląda to bardzo nieciekawie i to bardzo delikatne określenie. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w kilku miejscach w sieci. Dziś je znajdziecie. Utrudnienia w Białymstoku. Według planu magistratu rusza budowa. Kilka dni temu już się rozpoczęła budowa drogi dla rowerów i pieszych na ulicy Komisji Edukacji Narodowej. To jakiś czas potrwa. Na początek utrudnienia dla pieszych. Przejście drugą stroną ulicy. Kierowcy jadą normalnie, ale do 30 km na godzinę. Możecie się też natknąć dziś na remont zatoki autobusowej na Sienkiewicza. To przystanek Sienkiewicza Białówny. Część zatoki może być wyłączona z ruchu. Bardzo podobna sytuacja. Remont zatoki na Słonimskiej przy Urzędzie Miejskim. Ten przystanek jest przesunięty o 70 metrów mniej więcej w stronę ulicy Pałacowej. Tam na jezdni bywa ruch wahadłowy, a w godzinach szczytu ręczne sterowanie. Myślę, że o poranku i po południu na takie właśnie utrudnienia natrafimy. Do 30 maja utrudnienia na Kawaleryjskiej. Tam zawężenie pasa w stronę Sławińskiego przez budowę miejsc parkingowych, których jest oczywiście zawsze zbyt mało. No i do 15 maja jeszcze na ulicy Kijowskiej zwężenie jezdni przy budynku numer 3. Powodem jest budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji.
2: Drogowskaz.
0: Radio Akadera.
1: Za 12:08.

Pięknie się zieleni na kampusie Politechniki Białostockiej. Piękne mlecze, mniszki lekarskie. Myślę, że dziewczyny, podpowiadam outfit na juwenalia, można zrobić wianek nie jeden. Myślę, że wytrwają te kwieciste łąki umajone, nomen omen, do połowy maja. Już za chwilę, za 5 minut 8 i wiadomości w Radiu Akadera.

0: 87 i 7 FM. Jest 8. Wiadomości Radia Akadera.
1: Nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
2: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
3: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
1: O nastroje pytamy zdających w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
4: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
5: Będzie w porządku.
6: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
1: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odmy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego

0: 8 i 9 maja. Grzegorz Kosioł.
1: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
2: Amerykanie
1: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
0: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
3: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenal lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. Oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetne zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea, przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest ósmy, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków. Triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège. W obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
5: To były wiadomości, także sportowe, w Radiu Akadera. Już 15 stopni na naszym termometrze przy Zwierzynieckiej, 25 dziś w szczycie zachmurzenie. Jeszcze małe, jeśli się zachmurzy, to nie popada. Wiatr dziś słaby lub umiarkowany, w drugiej połowie dnia nieco silniejszy. W nocy około 10 stopni w Białymstoku, jutro około 26 ponownie. Także możemy spodziewać się większej dawki słońca. Czwartek już więcej chmur, a nawet deszczowo. W czwartek maksymalnie 17, w piątek deszczowo i 12, 13 przy sobocie. Niedziela znów słoneczna, a wtedy 14. 15 stopni, od przyszłego tygodnia już temperatury powyżej 20 zdecydowanie.
2: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Po reklamie.
13: Dobry poranek z Radiem Akadera.
5: 8 po 8, zerkam na line-up tegorocznych Juvenaliów. Możecie go podejrzeć na fanpage'u Juvenalia Białystok 2026. No i braterski vibe i historie z życia wzięte wybrzmią 16 na kampusie Politechniki Białostockiej. Jestem przekonany, że już wiecie, o kim mówię. W Radio Akadera w dobrym poranku teraz bracia Kacperczyk. Wejdą na scenę tuż po zespołach Dżem i Lady Punk. Będzie mocno.
14: Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mam.

Zespołu Queen nam było trzeba przy wtorku. Od razu wiedzieliśmy. Słuchajcie, co się wydarzyło? Policjanci z hajnowskiej patrolówki interweniowali w dość nietypowej statutowo sprawie po zgłoszeniu o młodym jeleniu, który pojawił się na ulicy Białostockiej właśnie w Hajnówce. Zwierzę było wystraszone, no, błąkało się wcześniej, między innymi przy stacji benzynowej, potem przy jednym ze sklepów. Zostało tam znalezione przez funkcjonariuszy. Zaopiekowali się policjanci około dwutygodniowym jelonkiem. Kilka godzin. Zapewnili mu wodę, zapewnili mu jedzenie, przekazali go następnie przedstawicielom koła łowieckiego. Ej, skręca ta historia jakoś? Nie, spokojnie. Ostatecznie zwierzę trafiło do rezerwatu pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Tam można odwiedzać jelonka. Bardzo urocze zwierzę można podejrzeć na stronie podlaskiej policji. Ja myślę, że gdyby każdy zatrzymany kończył w rezerwacie, no świat mógłby być troszkę spokojniejszy, tak mi się wydaje. W taką zieloność. W zieloność idziemy. 17 po 8. Zespół Mons w dobrym poranku we wtorek, 5 maja.

0: Temat muzyczny z przyjaciół, rzecz jasna. W Radio Akademia. Za chwilę będziemy się przyjaźnić czynnie z białostockimi uczelniami. Paweł Cybulski, Wiadomości Akademickie. U nas to kwestia 6 minut o 8.30.
1: Dobry poranek z Radiem Akademia.

0: 87 i 7 FM. Jest 8:30. Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
1: W serwisie akademickim powiemy o naborze do konkursu Pomosty Przyszłości oraz o wspólnych badaniach nad architekturą drewnianą, które Politechnika Białostocka realizuje z białoruskim historykiem. Będzie też o wczorajszych warsztatach z efektownej komunikacji.
2: Szczegóły Paweł Cybulski.
1: To konkurs, który ma łączyć świat nauki i biznesu w regionie. Rozpoczął się nabór do czwartej odsłony Pomostu Przyszłości w regionie. Rozpoczął się nabór do czwartej odsłony Pomostu Przyszłości, czyli wspólnej inicjatywy Województwa Podlaskiego i Fundacji

0: biznesu. Tłumaczy Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz prezes zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.
1: Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Dlatego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. I Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
0: Nabór potrwa do 15 września. Komisja Europejska wesprze badania nad architekturą drewnianą realizowane w Politechnice Białostockiej. Chodzi o przedsięwzięcie Drewniana Dekoracja Architektoniczna Europy Środkowo-Wschodniej, przemijające dziedzictwo, które otrzymała ponad 78 tysięcy euro dofinansowania w ramach programu EU for Belarus. Badania będą prowadzone przez zespół z Wydziału Architektury, na czele którego stoi Bartosz Czarnecki. W projekcie uczestniczy także białoruski historyk Jauchen Malikał, który po emigracji kontynuuje działalność naukową we współpracy z uczelnią. Naukowcy zajmą się m.in. identyfikacją i klasyfikacją zdobień architektury drewnianej oraz analizą zmian zachodzących w tradycyjnych układach urbanistycznych. Efektem prac ma być również publikacja naukowa oraz organizacja międzynarodowego seminarium w 2027 roku. To była okazja do poznania praktycznych technik skutecznego porozumiewania się. Od jasnego formułowania komunikatów przez aktywne słuchanie, aż po sposoby unikania nieporozumień. W Politechnice Białostockiej odbyły się warsztaty z efektywnej komunikacji, w których udział wzięli zarówno pracownicy, jak i studenci uczelni. O tym, czym właściwie jest efektywna komunikacja, mówi Zuzanna Hewa, psycholog prowadząca zajęcia.
2: Efektywna komunikacja jest jednym z najważniejszych obszarów umiejętności w naszym życiu. Nie polega wyłącznie na przekazywaniu informacji, ale także na budowaniu zrozumienia, bezpieczeństwa i zaufania w relacji pomiędzy ludźmi.
0: Jak podkreślają organizatorzy, celem warsztatu było nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności przydatnych w codziennych relacjach, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym oraz zawodowym. A już dzisiaj pracownicy i studenci uczelni mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych cyfrowemu detoksowi. Szczegóły możecie znaleźć na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera.
3: Przygotował i przedstawił go Paweł Cybulski. Poranek mamy teraz tak na 17 stopni, ale są plany na 25 w okolicach południa. Zachmurzenie dziś umiarkowane. Jeśli chmury, to nie popada, mówią synoptycy, którzy także się dziś będą w klimatyzatorach zachowywać. Umiarkowanie. Umiarkowany także wiatr. Dziś po południu jeszcze o poranku słaby, ale coraz bardziej z każdą godziną będą się te ruchy powietrza zaznaczać na drzewach. W nocy od około 10 do 11 stopni minimalnie, jutro maksymalnie znów 25-26 i jutro także słonecznie.
4: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również seryjną instalacją LPG, a do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
5: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
6: Patron medialny Radio Akadera. Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
7: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam! Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
8: Po reklamie.
9: Dobry poranek z Radiem Akadera.

0: Hit, co my tu mamy w nowościach w tym tygodniu? Finn Wolfhard, Youth for I'll Let You Finish. Myślę, że jakbyście go zobaczyli, od razu byście go gdzieś przykleili, a na pewno na plakat promujący serial Stranger Things. Serialowy Mike Wheeler, to właśnie on, był frontmanem zespołu Calpurnia, potem współtworzył duet The O'Brays. W minionym roku wydał swój debiutancki solowy album, a teraz zapowiada drugą płytę. Właśnie utworem I'll Let You Finish zapowiada utwór ten krążek, Fire from the Hip, tak się płyta będzie nazywać, 10 lipca całość, a w tym tygodniu cieszymy się z tej nowości. Za 16:09.
1: Dobry poranek z Radiem Akadera.

Jak ktoś wychwycił, jak się zaczynał ten utwór, to już było słychać, że gitarę mógł trzymać Wojciech Waglewski, jak śpiewała Maria Peszek. I trzymał i grał, jeśli pamiętacie tę płytę, Miastomania się nazywa, na swojej półce tuż po premierze, to pamiętacie rok 2005 w tym kontekście. Za 9:09.

Zespół Bush w Radiu Akadera i my w Bush już za 5 minut w wiadomościach się zagłębimy. Samorządowcy i służby środowiskowe na Podkarpaciu analizują temat niedźwiedzi bieszczadzkich. Wiele osób, które na majówkę mają w zwyczaju skoczyć w Bieszczady, tym razem odpuściły. No i jest taka obawa, w zasadzie jeden z głosów w tej dyskusji, że to przez tę famę, niechlubną famę, spowodowaną tragicznymi wydarzeniami sprzed kilkunastu dni. O tym już za chwilę w wiadomościach Radia Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła dziewiąta.
2: Wiadomości Radia Akadera.
3: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
4: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
5: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
3: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
6: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
3: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami, szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
7: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
3: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują niedźwiedzi. Jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
8: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
3: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.
1: To były wiadomości Radio Akadera, teraz sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko 2 kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki, Dewelopresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhebu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrzem był Zhao Shintong.
1: Wiadomości sportowe za nami. Antoine Griezmann powiedział, że jako chłopak on, no i wielu obecnych piłkarzy zawodowych wyobrażało sobie, jak podnoszą na niby ten Puchar Ligi Mistrzów. No, tak było, tak było. Nie trzeba było być zawodowym piłkarzem, by się takimi wspomnieniami i marzeniami móc wykazywać. Także się w łazience na przykład brało dezodorant ojca, prawda, i się udawało, że się mówi do mikrofonu na przykład. No, niektórzy skorzystali. 18 stopni teraz, dziś maksymalnie 25, zachmurzenie umiarkowane. Jeśli się zrobi tak, że będzie nieco ciemniej, to tylko oznacza, że zachód słońca, bo nie powinno dziś padać i z takimi problemami deszczowymi nie powinniśmy się dzisiaj mierzyć tu w Białymstoku. Na północy regionu takie opady mogą się zdarzyć. Dziś zachód słońca kilka minut po 20. Do tego czasu wiatr umiarkowany, dziś wiejący z północnych kierunków.
10: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
11: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów zbankowanych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytu na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
2: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: Dziś w kalendarzu, jak widzę, Światowy Dzień Higieny Rąk. No podobno im dalej od pandemii covidowej, tym ten czas szorowania rąk nam się skrócił. Niestety, tak mówią ci, którzy na świat patrzą zawodowo przez mikroskopy, że dobrze by było jednak szorować lepiej. Dziś jest także Dzień Bez Makijażu. To my jak zawsze pod prąd zespół KISS, na co dzień wymalowani jak chodzące wizytówki sieci drogerii. 9 po 9. Przy mikrofonie Michał Czarnecki. Dobry poranek z Radiem Akadera. We wtorek, 5 maja.

0: No, dziś będzie liczone, słuchajcie. Oskar Pietuszewski w sobotę cieszył się ze zdobycia Mistrzostwa Portugalii ze swoim FC Porto. Dziś w swoim rodzinnym i naszym wspólnym Białymstoku właśnie teraz w tym momencie zdaje maturę z matmy. Pietuszewski, do niedawna zawodnik Jagiellonii, mówi, że musi pogodzić intensywne treningi piłkarskie z tymi przygotowaniami do matury. Jak przyznaje, maturę musi mieć i już. Ja myślę, że ze stresem akurat wie, jak sobie radzić. No, mówi, że jest w dobrej formie. No, słuchajcie, forma formą, ale tutaj też nie trzeba Oskara Pietuszewskiego przekonywać przesadnie. Wynik musi się zgadzać.
1: Radio Akadera.
0: No to życzymy zaocznie już powodzenia w tabelach. 18 po 9.

Weed we wtorkowym dobrym poranku. Słuchajcie, ja tak obserwuję, co się na Zwierzynieckiej dzieje i trochę na kampusie Politechniki Białostockiej i myślę, że studentów trochę już dopada ten syndrom końca grilla. On zawsze jakoś tak po majówce wychodzi. Jak ktoś ma takie objawy, że tak zaczyna marzyć o Erasmusie coraz bardziej, albo jak tak ktoś czuje, że majówka była zdecydowanie za krótka, to jest ten syndrom. Albo o, jak was ciągnie, żeby sprawdzić, czy w kalendarzu nie ma jeszcze jakiegoś tam wolnego majowego dnia. To też się wpisuje w ten syndrom. Ale źle nie jest, słuchajcie. Przeglądam harmonogram roku akademickiego Politechniki. Wolny jest 15 maja. Juwenalia i dzień wolny. To ktoś to dobrze wymyślił. Tematy akademickie w Wiadomościach Akademickich już za chwilę u nas. Paweł Cybulski jest już w studiu z podglądem na kampus i na scenę. Już gotową. 26 po 9.

0: Jest w 9:30.
1: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
2: Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Sztuki i Nauki Odrewnie Ksylopolis. Powiemy też o tym, co przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny na Dzień Świadomości Raka Jajnika. Będzie także o zapisach na rajd rowerowy Politechniki Białostockiej.
0: Przy mikrofonie Paweł Cybulski.
2: Politechnika Białostocka rozpoczyna współpracę z Ksylopolis. To kolejny krok w kierunku powstania unikalnego w skali kraju Centrum Sztuki i Nauki Odrewnie. Współpraca obejmie m.in. wspólne projekty badawcze dotyczące wykorzystania drewna, konsultacje przy tworzeniu wystaw oraz organizację konferencji i warsztatów. Naukowcy i studenci będą także zaangażowani w rozwój innowacyjnych rozwiązań z zakresu architektury drewnianej i ekologii. Samo centrum powstanie w Hajnówce w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych. Muzeum ma stać się nową bramą do Puszczy Białowieskiej oraz symbolem regionu. Planowane otwarcie Ksylopolis przewidziano na 2029 rok. Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Ten piątek, czyli 8 maja, przypada Dzień Świadomości Raka Jajnika. Z tej okazji Uniwersytecki Szpital Kliniczny przygotował akcję pod hasłem Rozkręcamy świadomość o raku jajnika. Jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów ginekologicznych, a choroba bywa nazywana cichym zabójcą, podkreśla dr Paweł Knap, specjalista ginekologii onkologicznej i koordynator Centrum Onkologii USK w Białymstoku.
3: Rak jajnika to najgorszy z nowotworów ginekologicznych, nie dający absolutnie charakterystycznych objawów, w przypadku którego nie ma badań przesiewowych. Wciąż bywa niestety wykrywany zbyt późno i chcemy to zmienić. Przede wszystkim poprzez edukację, profilaktykę swoistą i wspólne działania.
2: Akcja rozpocznie się o 16:30 przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. W programie zaplanowano piknik zdrowotny z konsultacjami specjalistów i bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, a także rajd rowerowo-rolkowy ulicami miasta. A okazji do jazdy rowerem będzie więcej, ponieważ trwają zapisy na rajd rowerowy Politechniki Białostockiej, który tradycyjnie ma start i metę przed budynkiem Wydziału Mechanicznego, mówi Kinga Jatkowska-Łukaszuk, koordynatorka rajdu.
4: Rajd rowerowy to przede wszystkim impreza integracyjna społeczności nie tylko Wydziału Mechanicznego, ale całej Politechniki Białostockiej, studentów, pracowników, ale także impreza promująca zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną. To jest zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną. To jest trzecia edycja już rajdu rowerowego.

0: rtb.edu.pl. Początek rajdu 20 maja o 12.30. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera.
1: Przedstawił go Paweł Cybulski. No i takiej pogody jak dziś życzymy na rajdzie. 18 stopni teraz, dziś maksymalnie do 25. Nie powinno padać i wiać przesadnie, dziś wiatr umiarkowany. W nocy około 10 stopni, jutro powtórka, a nawet bardziej optymistyczne prognozy, bo nawet 26 stopni w szczycie. Ze słońcem nic się nie zmieni.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Impact na Mickiewicza na widziale elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
5: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
6: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
12: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: Za 24:10.

Dziś wieczorem u nas dwa mocne punkty programu i mówiąc mocne, mam na myśli naprawdę mocne, w znaczeniu głośne i potężne. A w rozwinięciu to byśmy się już musieli o eksplozję otrzeć. Ja nie chcę szczuć miłośników mocnego łomotnięcia przed fajrantem popołudniowym, ale pamiętajcie o 19:00 żaba z bagna. No a później spotkanie w Hucie Zwierzyniecka 4 o 20:00 Sebastian Michałowski, a wcześniej Jacek Rzędzian. To już się gotuje wszystko i bulgocze.

0: Płyta tygodnia.
1: Za 14.10, zatem czas. Dziś numer 4 na płycie. Płycie o dość długim tytule. The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. To The Claypool Lennon Delirium, czyli przypomnę wspólne muzyczne dziecko Lesa Claypoola i Seana Lennona. Album miał premierę 1 maja, 14 utworów, dość spójnych utworów, psychodela, progresja, trochę świata takich futurystycznych lęków, trochę humoru, do czego nas już Claypool co najmniej przyzwyczaił. Mid Machines to numer 4, tak się zaczyna.

Płyty tygodnia, utwór Meat Machines, The Claypool Lennon Delirium. I z jednej strony myślę sobie, dobrze, że tego posłuchaliśmy, z drugiej sobie myślę, czy coś lepszego jeszcze nas dziś muzycznie czeka.

Będziemy łowić. Będziemy łowić oczywiście po 10:00 z Krzysztofem Sadowskim kilka wspólnych godzin. Natomiast pamiętajcie, żeby dziś wieczorem oprócz oczywiście żaby z bagna i huty zwierzynieckiej 4 posłuchać, także popatrzeć. Dziś maksimum akwarydów, spadające gwiazdy w potocznym bardzo znaczeniu. Będzie show, będzie można popatrzeć sobie i wieczorem, i w nocy, i nad ranem, jeszcze być może gdzieniegdzie z dala od świateł, jeśli będziecie mieć okazję. No to jest taka jedna z niewielu sytuacji, w których te spadki cieszą, a nie martwią. Pamiętajcie, najlepsze rzeczy dzieją się naprawdę i naprawdę za chwilę Krzysztof Sadowski i naprawdę za 20 godzin mniej więcej dobry poranek z Radiem Akadera. Za 70 trzymajcie się ciepło, Michał Czarnecki, pozdrawiam gorąco.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Jest 10.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowy.
3: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
4: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
3: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
5: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
6: Bo wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
2: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
7: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
2: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli dokładną lokalizację.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami może być duże, możliwe też przelotne opady deszczu i burze, to ewentualnie po południu. Maksymalnie 26 stopni, minimalnie w nocy około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
8: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na Juvenalia. Białystok.pl.
9: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Po reklamie.

0: Rok z Radiem Akadera.
1: We wtorek 5 maja, 125 dzień roku. Przy mikrofonie Krzysztof Sadowski. Dzień dobry, witam was bardzo słonecznie. No i tradycyjnie od samego rana ściskamy kciuki za maturzystów.

Black Crowes na dobry początek. Piąty dzień maja. Dzień o 7 godzin i 27 minut dłuższy od najkrótszych dni w roku. W drugą stronę to jeszcze godzina i 37, także jest jeszcze co robić. Imieniny u Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora. To po pierwsze urodzinowo słonecznie też kłaniamy się tym, którzy 5 maja świętują. Ładna gromadka jak zwykle nam się tutaj zbiera i ściskamy was bardzo mocno. Wszystkiego dobrego życząc.

przed hotem przedpołudniowym, jeszcze przed drugośniadaniowym nawet. Tak to wygląda. 19 minut po 10, piąty dzień maja, dziś znowu dużo świąt. Na przykład mamy, uwaga, Dzień Europy. Rada Europy została utworzona 5 maja w 1949 roku w Londynie. No i stąd też ta dzisiejsza data, to dzisiejsze święto. Kraje członkowskie Unii świętują też 9 maja w rocznicę ogłoszenia planu Schumana. Także jest co świętować, to tak niemalże dzień po dniu.

Tak cały czas obiecuję sobie, że kiedyś sięgniemy do tej dużo dłuższej wersji doktora. Kolejne święto, Światowy Dzień Astmy. Tak się nazywa. Czym jest astma? To pewnie i tak większość z was wie. Jest to choroba, z którą owszem, daje się żyć jak najbardziej, ale miewa takie momenty, że jest bardzo uprzykrzająca życie. No i wtedy trzeba konsultować się ze specjalistami, brać odpowiednie leki i tak dalej. Podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy jest sporo osób, które się z tym schorzeniem borykają. Jesteśmy z wami, ściskamy was bardzo mocno. Pozdrawiamy serdecznie. No pewnie. Jak to się mówi, oddychaj pełną piersią. No pewnie, można spróbować, nawet należy.

Shut Up the Night. Nie jestem pewien, czy tu rzeczywiście chodzi o taką kryminalną sprawę jak Strzały w nocy. A tym grupa The Killers. Kolejne święto z dziś. Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Chodzi o zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, oraz walkę z dyskryminacją tychże. Chodzi o promowanie równouprawnienia i włączenia społecznego tych osób, które są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i zasługują na równe traktowanie i szanse. Ale też macie wrażenie, że jednak rzecz cała się poprawia w tej kwestii?

Saule Zajdum. Wtorek, 5 dzień maja, drugi dzień matur, dzień słoneczny póki co. Dzień, w którym jesteśmy razem do 14. Jak zwykle, pewnie też jak zwykle zajrzymy do studentów, sprawdzimy, co tam u nich słychać, a może też pojawią się zaproszenia na pewien koncert.

0: A w Radiu Akadera.
1: A w koszyku? A w koszyku między innymi Violet Grohl. Mówiłem wczoraj o tej dziewczynie. Tak, córka tego Davida Grohla. Od lat najmłodszych związana ze sceną. Nic dziwnego. Śpiewa, gra na przeróżnych instrumentach. No i wkrótce ukaże się jej debiutancka płyta.

0: Radio Akadera. Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
1: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej Przepodleśnej.
2: Patron medialny Radio Akadera.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera, 87,7 FM.
1: Jest 11.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
3: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
2: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiór.
4: Nic się zmieniło dla naszego.
2: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
2: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
6: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalinet zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
2: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Dziś sporo słońca, zachmurzenie umiarkowane, miejscami może wzrosnąć do dużego, szczególnie po południu, wieczorem możemy takowego się spodziewać, no i wtedy mogą pojawić się opady deszczu, a gdzieniegdzie może też zagrzmieć. 26 stopni w dzień, w nocy może być nawet 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie ewentualnych burz porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Reklama.
7: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Rok z Radiem Akadera.

A no właśnie, tak Majdanów zaczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania, a po tym utworze zajrzymy do studentów. And we'll never ever put it back together. I should've known.

0: Radio Akadera.
1: Tak jak obiecałem, zajrzymy na Politechnikę Białostocką. Co nieco o komunikacji się tutaj pojawi.
0: Studenckie sprawy w Radiu Akadera.
2: Paweł Cybulski wyjątkowo, bo nie z radiowego studia, a z Wydziału Mechanicznego, gdzie odbywają się warsztaty dotyczące efektywnej komunikacji. A ze mną jest magister Zuzanna Hewa, prowadząca warsztaty. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Efektowna komunikacja to jaka komunikacja?
3: Efektywna komunikacja jest jednym z najważniejszych obszarów umiejętności w naszym życiu. Niewątpliwie wpływa na jakość naszych relacji, zarówno prywatnych, jak i zawodowych, a także społecznych. Nie polega wyłącznie na przekazywaniu informacji, ale także na budowaniu zrozumienia, bezpieczeństwa i zaufania w relacji pomiędzy ludźmi. Jest to proces, który obejmuje zarówno słowa, jak i emocje, intencje osób oraz sposób, w jaki przekazujemy nasze myśli. Czyli nie zawsze to, co mówimy, jest tak ważne, jak to, w jaki sposób to mówimy. Bo często jest tak, że kiedy nadajemy jakiś komunikat, na przykład kiedy jest z obszaru z poziomu emocji, to werbalizacja jest z poziomu interpretacji. Często ta pretensja informuje nas o niezaspokojonej potrzebie.
2: Czy sposób komunikacji wynika z naszej wiary, że taki sposób jest skuteczny, czy z czegoś innego?
3: To, w jaki sposób reagujemy, na przykład jeśli jest to sytuacja konfliktowa, no jest to naturalny element każdej relacji i nie należy ich traktować jako porażki, bo często te nasze reakcje, które są emocjonalne, wynikają z niezaspokojonych potrzeb, to jakie mamy różnice w przekonaniach, w wartościach albo w posiadanych granicach. Problemem często nie jest sam ten konflikt sam w sobie, tylko to, w jaki sposób próbujemy te konflikty rozwiązywać, a więc brak otwartej komunikacji, niewyrażone emocje często prowadzą do narastającego napięcia.
2: Czy jest coś takiego w naszej komunikacji, co od razu nas skreśla jako rozmówcę, że robimy jakiś zabieg, mówimy coś, czy wysyłamy jakiś inny komunikat, który sprawia, że słuchaczowi nie chce się już dalej z nami rozmawiać?
3: Bardziej spojrzałabym na to nie jako skreślenie kogoś, jako nadawcę czy odbiorcę komunikatu, tylko bardziej uważniłabym się na nasze nawyki, jakie podejmujemy w naszych codziennych komunikacjach, na różnych obszarach, bo emocje mają ogromny wpływ na sposób komunikowania się, ale też uważnienie na takie obszary jak aktywne słuchanie, czy nawiązujemy i podtrzymujemy kontakt wzrokowy z osobą, z którą rozmawiamy, czy moment, w którym ktoś do nas mówi, ktoś nam komunikuje jakąś prośbę, czy dzieli się z nami. Czy jest to komunikat, w którym przerywamy, w którym oceniamy, bo też powstrzymanie się od ocen, skupienie też na zachowaniu przybliża nas do obszaru skuteczniejszej komunikacji.
2: Co jest ważniejsze? Fajny sposób mówienia, czy umiejętność dobrego słuchania?
3: Myślę, że jedno i drugie, bo tak jakbyśmy się przyjrzeli komunikacji pod obszarem transakcji, tak, czyli dochodzi do wymiany komunikatu, jesteśmy nadawcą, później druga osoba jest odbiorcą, to te role też się zmieniają, więc myślę, że ten cel, który posiadamy w rozmowie, to do czego chcemy dojść, jest równie ważne to, w jaki sposób mówimy, ale też i umiejętność, którą warto podkreślić, że jeśli mamy poczucie, nie wiem, uważniamy się na to, że sobie nie radzimy w jakimś obszarze, że nasze komunikaty często są odbierane w sposób niespójny z tym, jakie były nasze intencje, to myślę, że bardziej niż skreślanie siebie, warto przyjrzeć się, co możemy zrobić inaczej i wykształcanie tej umiejętności, bo to nie jest talent, który albo mamy, albo nie mamy, tylko każdy z nas, niezależnie od tego, co robi na co dzień, w jakim obszarach się porusza, jest w stanie nad tym pracować. Oczywiście miejmy tutaj taką gwiazdkę, że ważna jest regularność tej praktyki, tak? Czyli takie podejmowanie systematycznych prób zmiany.
2: Nie tak dawno rozmawiałem o przyszłości rynku pracy z kilkoma specjalistami. Każdy z nich podkreślał, że najważniejszą kompetencją przyszłości są umiejętności miękkie. Czy z efektywną komunikacją, czy ona nie jest umiejętnością, którą już dziś powinniśmy posiadać, jeżeli chcemy przetrwać na rynku pracy?
3: Efektywna komunikacja na pewno daje nam większą perspektywę, czyli moment, w którym jesteśmy bardziej elastyczni, posługujemy się tą umiejętnością, no jesteśmy w stanie też odnosić większe korzyści, ale też w perspektywie efektywnej komunikacji, moment, w którym będziemy skupiać się na faktach, da nam większą perspektywę rozwoju, bo kiedy w swoich działaniach, w swoich komunikatach kierujemy swoją uwagę i skupiamy się na emocjach, to często obszar naszego efektu i celu jest oddalony od tego, nad czym tak naprawdę na przykład w grupie czy w zespole pracujemy.
2: W takim razie jak powinien brzmieć taki przykładowy, dobry komunikat?
3: No, to, o czym pan powiedział, na pewno to, w jaki sposób mówimy. Czy ten ton nie jest podniesiony, czy w ogóle krzyczący, tak? Co mówi nasza postawa, więc jakby nie chciałabym wejść w ocenę takiego dobrego komunikatu, tak? Ale myślę, że warto czasem między bodźcem a reakcją zostawić sobie takie miejsce na zastanowienie się nad tym krokiem, to znaczy czego ja potrzebuję, dać taki moment, w którym no właśnie zareaguje z poziomu interpretacji, która niekoniecznie musi być uzasadniona, być może występuje tam jakieś zniekształcenie i z poziomu emocji wejdziemy w dalszą dyskusję, czy być może eskalację konfliktu, czy to jest jednak moment, w którym jestem w stanie zauważyć, nie wiem, swoje objawy z ciała, moje myśli, które się pojawiają, czy emocje. I dzięki temu też to, w jaki sposób postąpię, będzie bardziej z obszaru właśnie dążącej do efektu, a nie do poziomu emocji i eskalacji jakiegoś konfliktu.
2: Co nasi słuchacze mogą zrobić tu i teraz, aby poprawić chociaż delikatnie swoją komunikację?
3: Uważniłabym się na potrzeby, które się pojawiają, bo często dzieje się tak, że w sytuacjach społecznych czy zespołowych, jak jesteśmy w jakiejś współpracy, bardzo często pojawiają się pretensje. I podążając za tym, że pretensja jest informacją o niezaspokojonej potrzebie, to też moment, w którym na co dzień uważnimy się na emocje, jakie się pojawiają, na potrzeby, jakie mamy, też jesteśmy w stanie oddziaływać w taki sposób, by te potrzeby były zaspokajane.
2: O efektywnej komunikacji mówiła wam magister Zuzanna Chewa, prowadząca warsztaty w Politechnice Białostockiej. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

Wiem, że dzisiaj dużo świąt. Tak, mówiłem, kolejne, Międzynarodowy Dzień Położnej. Proszę bardzo, ktoś wiedział, że takie święto jest? No to teraz już wie. Ten pomysł zrodził się pod koniec lat 80. Międzynarodowa Konferencja Położnych w Holandii uchwaliła to święto. Chodzi po prostu o to, żeby podkreślić i docenić rolę, jaką odgrywają położne w codziennym życiu. Tak, ja wiem, że słuchacze w rodzaju męskim niespecjalnie to docenią, ale słuchaczki to zdecydowanie tak.

Dziwne, prawda? To grupa Varieté w pieśni Pogranicza. Taki słynny utwór, który od czasu do czasu na naszej antenie się pojawia. Kolejne święto na dziś, proszę bardzo, Dzień bez makijażu. O, tak się nazywa, trzeba tłumaczyć. No, my w radiu mamy tę pewną dogodność, że nie musimy. Takie święto mamy codziennie. Tak, codziennie, zdecydowanie.

stąd ten pilot. Są bardzo zdenerwowani. To przy okazji drugiego śniadania pewnie. A propos, za 14 minut będzie południe. Sięgniemy niedługo do kalendarzyka. Natomiast teraz, sięgnąłem do kartki z kalendarza takiej mniejszej, która mówi, że 5 maja w 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. Nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla. No ja wiem, Polski był wczoraj, ale Sienkiewicza chyba nie było.

Podarte sztandary łopocą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Nie, nie, to nie był Elvis Presley. Eminem.
1: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
0: A to jest południe.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, by nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKO szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
3: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
4: czyli neon zniknął z fasady budynku,
3: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochan, jak zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
4: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
3: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKO się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
5: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKO.
3: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKO. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsorów wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
2: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
6: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
7: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
8: To w marcu była trudna?
7: Bardzo trudna była.
9: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
2: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
10: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tę lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
2: A aplikację można pobrać bezpośrednio.
0: To były wiadomości Radia Akadera. Dziś zachmurzenie umiarkowane, po południu wieczorem gdzieniegdzie może wzrosnąć do dużego i przynieść opady deszczu, a nawet burze. 26 stopni w dzień, nawet 16 w nocy, wiatr słaby i umiarkowany, czasem w czasie burz ewentualnych. Może być porywisty południowo-zachodni i zachodni.
1: Ogłoszenie nadawcy.
11: Impact na Mickiewicza na widziale elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżdżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
16: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
20: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
21: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Po reklamie.

0: Radiu Akadera. Muzyczne kalendarium.
1: Bo to już 12.12. No i sprawdźmy. 5 maja w 1948 roku urodził się Bill Ward, czyli perkusista grupy Black Sabbath.

Kolejna data. 5 maja w 1978 roku urodził się Piotr Rogucki. Wokalista, tekściarz, kompozytor, czasem aktor. Znamy go oczywiście z grupy Koma, ale też na przykład z duetu Karaś Rogucki.

0: Nowa nuta w Radiu Akadera.
1: I znowu sięgamy do koszyka. The Ball Size, tak nazywa się ten zespół, a to w zasadzie duet i w zasadzie z Polski, choć brzmi międzynarodowo.

0: Radio Akadera.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Jest 13.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
3: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
4: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
3: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
2: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystości propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
5: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
2: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
6: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
7: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
2: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
8: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
2: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Dziś zachmurzenie umiarkowane może wzrosnąć do dużego i gdzieniegdzie po południu wieczorem może popadać deszcz. Mogą też pojawić się burze. 26 stopni to maksimum w dzień, 16 to minimum w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie ewentualnych burz porywisty południowo-zachodni i zachodni. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, może popadać deszcz, możliwa burza i 26 stopni.
0: Reklama.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Po reklamie.
17: Rok z Radiem Akadera.

0: Radio Akadera. Studenckie sprawy w Radiu Akadera.
1: Obiecałem, że znowu zajrzymy na Politechnikę Białostocką. Od czasu do czasu w naszych informacjach, bądź też w rozmowach z gośćmi pojawia się słowo patent. No tak, bo studenci i naukowcy z Politechniki Białostockiej są osobami bardzo twórczymi i właśnie takie patenty też się pojawiają. No i o nich będzie teraz.
2: Inteligentne śruby pozwalają na detekcję poluzowanych śrub, zanim dojdzie do katastrofy budowlanej lub awarii w transporcie. Zespół badaczy z Politechniki Białostockiej zastrzegł dwa wzory użytkowe łączników, które czują. Zapraszam, Jerzy Dorożkiewicz.
3: Jest to wzór użytkowy łącznika mechanicznego z funkcją pomiaru siły w połączeniu. Idea tego rozwiązania konstrukcyjnego pojawiła się z obserwacji, no głównie tego, w czym pracujemy, czyli z części samochodowej, w której od wielu lat występują różnego rodzaju monitory diagnostyczne. One mogą być ciągłe lub okresowe.
2: Doktor habilitowany inżynier Dariusz Szpica, profesor Politechniki Białostockiej, kierownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
3: Bazując na takich jakichś przesłankach, gdzie w samochodach jest to procedura, no tutaj postanowiliśmy opracować łącznik, który będzie miał możliwość pomiaru siły w połączeniu, co jest bardzo istotne, szczególnie w odpowiedzialnych połączeniach mechanicznych, w których wypada kontrolować te połączenie co jakiś czas. No i tutaj zamiast ingerencji człowieka opracowaliśmy właśnie wspólnie taki łącznik, który można monitorować zdalnie.
2: Łącznik, czyli tak naprawdę śruba, co to jest i gdzie można ten łącznik wykorzystać praktycznie?
3: Połączenia śruba-nakrętka są powszechnie stosowane, nie tylko może w motoryzacji, ale również w takim przemyśle AGD, w budownictwie, czyli zastosowań połączeń śrubowych jest bardzo dużo. Istota polega na tym, że w czasie czynności kontrolnych przeważnie wysyła się człowieka na skontrolowanie tego, czy połączenie jest odpowiednio napięte, czy w ogóle jest napięte. I w naszej idei było to zastosowanie łącznika, który miałby możliwość okresowej lub ciągłej rejestracji tego parametru, którym jest napięcie, żeby móc zagwarantować jakość tego połączenia.
2: Kiedy jadę samochodem, koło mi się odkręca i ta elektronika by mnie poinformowała wtedy, gdyby taki łącznik był wykorzystany, że muszę sobie dokręcić koło?
3: Zastosowanie tego jest wszechstronne. Może być to mocowanie koła. Oczywiście wszystko zależy od przeznaczenia. Tu się bardziej skupialiśmy na połączeniach takich mechanicznych konstrukcji w różnego rodzaju elementach nośnych. Nie tylko może samochodowych. W samochodowych możemy to mieć w kołach, możemy to mieć w układzie zawieszenia, ale chodziło o to, żeby można było nawet w środowisku trudnym, gdzie człowiek nie powinien uczestniczyć jakby w tym badaniu diagnostycznym, żeby móc to zdalnie przesterować z odległości.
2: Żeby zdalnie przesterować, zaprojektowaliście unikalne rozwiązanie. Jak ono działa? Co jest istotą tego wzoru użytkowego?
3: Podczas montażu połączenia śrubowego, w naszym przypadku stosujemy to połączenia śrubowego, które jest napięte. Czyli w przypadku, kiedy napniemy połączenie śrubowe, śruba się rozciąga. I ten parametr rozciągania śruby, czyli ogólnie parametr, który możemy zaobserwować w różny inny sposób, możemy mieć jakieś znaczniki i tak dalej, a to wszystko będzie wtedy obserwowalne czy oko, czy jakaś kamera. My chcieliśmy zastosować element pomiarowy ciągły, który będzie w sposób ciągły mógł monitorować te napięcie, mało tego, że będzie mógł monitorować, czy ono występuje, ale też w jakim zakresie.
2: Gdzie ten element pomiarowy umieściliście?
3: Element pomiarowy, on jest montowany w śrubie, gdzie jest wykonany otwór częściowo i w tym otworze mamy umiejscowiony czujnik pomiarowy.
2: Istota opatentowanych wzorów użytkowych polega na umieszczeniu wewnątrz śruby szpiega, czujnika w formie zewnętrznie gwintowanej tulei. Tuleja ta jest wkręcana w specjalnie wykonany otwór w osi trzpienia śruby. Kluczowym aspektem jest to, że gdy śruba pod wpływem obciążenia się wydłuża, tuleja pomiarowa deformuje się wraz z nią.
4: Na tym stanowisku można pokazać, że ta siła występuje w tej śrubie.
2: Doktor habilitowany inżynier Grzegorz Mieczkowski, profesor Politechniki Białostockiej z Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
4: Czyli mamy tutaj śrubę, nakrętkę, element sprężysty, ściskamy teraz to wszystko, czyli powiedzmy to kręcamy nakrętkę. W śrubie pojawia się napięcie, a przy okazji ta śruba się nam odkształca, wydłuża. No to wydłużenie można sobie na przykład tutaj zaobserwować na tym czujniku. W tym naszym patencie nie mamy jakichś czujników zegarowych, to wydłużenie, które jest proporcjonalne do siły występującej w śrubie, mierzone jest za pomocą dwóch takich typów czujników pomiarowych. I te czujniki pomiarowe tak naprawdę mierzą wydłużenie, odkształcenie śruby. Następnie to odkształcenie zamieniane jest na jakiś taki sygnał, który możemy sobie ciągle monitorować i myśmy tu wykorzystali czujnik piezoelektryczny i zjawisko piezoelektryczne, czyli powoduje odkształcenie tego czujnika, który generuje nam pole elektryczne i zmiana tego pola elektrycznego jest proporcjonalna do siły, która występuje w śrubie. Jeżeli połączenie nam się luzuje, zanika to odkształcenie, zmienia się pole elektryczne i my wyłapujemy, że coś jest nie tak z tym połączeniem. Drugim typem czujnika pomiarowego jest czujnik magnetostrykcyjny, a w zasadzie czujnik, który wykorzystuje zjawisko odwrotne do magnetostrykcji, czyli zmiana odkształcenia tego czujnika proporcjonalna do wydłużenia odkształcenia śruby zmienia nam pole magnetyczne. Mierząc na przykład czujnikiem Halla możemy sobie tam określić ilościowo tą zmianę i ta zmiana ilościowo daje nam tę informację, czy połączenie jest dokręcone, poluzowane, czy wystąpił ten luz, czy nie. To oczywiście też można, wykorzystując te śruby, nie tylko tą diagnostykę zapewnić, ale też można wyeliminować klucze na przykład neometryczne, bo możemy sobie dokręcać, obserwując zmianę pola elektrycznego, czy pola magnetycznego.
2: Taka śruba z czujnikiem magnetostrykcyjnym wymaga jeszcze elementu, który będzie przesyłał, zbierał z niej dane. Jak to może być rozwiązane na przykład w połączeniu mostowym?
4: Tutaj ten sygnał trzeba byłoby przesłać zdalnie, czyli byłby gdzieś na takim urządzeniu nadajnik gdzieś tam w pobliżu, który by odbierał sygnał ze śruby, a następnie gdzieś tam dalej przesyłał do miejsca, gdzie odbywa się ten monitoring tego urządzenia.
2: A w przypadku czujnika piezoelektrycznego jak to działa?
4: Tutaj troszkę inaczej wygląda sama akwizycja danych. Czyli mamy tutaj dwie elektrody i z tych dwóch elektrod są dwa przewody i mierzymy po prostu napięcie pomiędzy tymi przewodami. I też ta zmiana napięcia może być przekazywana zdalnie z wykorzystaniem jakichś tam dodatkowych nadajników. Nie jest to trudne do zrobienia. W warunkach, gdzie nie można tak normalnie wejść i robić tych pomiarów, czyli to są jakieś tam transformatory. W transformatorach właśnie te śruby bardzo często się luzują tam i tam trzeba w jakiś sposób to kontrolować. No, kontrola wymaga tego, że wyłączyć to na chwilę, przerwać ten proces przesyłu prądu, co niekoniecznie jest takie dobre. Nasze rozwiązanie gdyby to eliminuje. Ma jakieś takie uzasadnienie ekonomiczne, tak, stosowania tego. Nasze rozwiązanie przyspiesza proces diagnostyczny, ułatwia ten proces diagnostyczny, no i czyni go na pewno bardziej bezpiecznym.
3: W tworzeniu łącznika z funkcją pomiaru siły współautorami byli pan profesor Grzegorz Mieczkowski i pan profesor Andrzej Borawski.
2: Jaka może być przyszłość takiego inteligentnego łącznika?
3: Jeżeli chodzi o przyszłość takiego łącznika, może być wykorzystany, tak jak mówił pan profesor Mieczkowski, w różnych sferach, gdzie człowiek nie powinien mieć dostępu albo dostęp mógł być utrudniony. I tak jak pan wspominał, w mostach, tam gdzie też samo dostanie się człowieka może być problemem. Czyli mówimy o miejscach niedostępnych albo takich, które są miejscami, które mają dostęp ograniczony. Do tego oczywiście wszystkie powszechne układy, w których musimy mocować, czyli mocowania elementów odpowiedzialnych.
2: Te innowacyjne wzory użytkowe pokazują, jak zaawansowana nauka może zostać zamknięta w tak powszechnym przedmiocie jak śruba, czyniąc nasz świat bezpieczniejszym miejscem. Jerzy Dorożkiewicz.
0: Radio Akadera.

Bush. Czy zaglądaliście może na nasz facebookowy profil ostatnio? No tak powiedzmy 20 minut temu. Jeśli tak, to pewnie zauważyliście zapowiedź pewnego koncertu. Jeśli nie zaglądaliście, to zróbcie to proszę. Tam są bardzo interesujące informacje, które za moment nabiorą materialnej zupełnie rzeczywistości, ale wcześniej stosowna ilustracja muzyczna.

Who knows? Ktoż wie, czym jeszcze Julia Pietrucha będzie się zajmować w trakcie swojej zawodowej kariery. Julia Pietrucha, czyli znana wam pewnie doskonale aktorka, ale również wokalistka, producentka muzyczna, tak na serio muzyką się zajmuje, bywała w Białymstoku, no i będzie znowu, niedługo, bo 8 maja. O 19 w Kinie Forum jej koncert z okazji 10-lecia wydania debiutanckiego albumu. Okazja bardzo miła. Można będzie sprawdzić, jak te utwory brzmią na nowo. Będzie można też, podejrzewam, posłuchać całkiem nowych muzycznych propozycji. No i leży teraz przede mną na razie jedno dwuosobowe zaproszenie na ten koncert. Przypominam, 8 maja o 19 w Kinie Forum. Jeśli ktoś chciałby skorzystać, to proszę o telefon 746-49, wcześniej 85. No i w tym telefonie proszę powiedzieć, dlaczego akurat chciałby się wybrać na ten konkretnie koncert. Certo.

0: styczność z tą aktorką, artystką i pamiętam jeszcze tą aktorkę, bo moja córka brała udział w filmie, który był kręcony w Supraślu. To był taki serial Supraślu był grany i ona była statystką moja. Córka. I właśnie pani Pietrucha tam grała główną rolę, blondynka zdaje się.
1: Tak, no dobrze, to w takim razie wiadomo, że zaproszenie trafi w odpowiednie ręce. Dwuosobowe, tak jak mówiłem.
0: Tak, córka pójdzie, tak.
1: Świetnie, w takim razie zapraszamy tutaj do nas na Zwierzynicką 4 do redakcji, bo ona już od teraz będzie czekać, będzie można wpaść do nas i odebrać. No i miłych wrażeń, miłych wrażeń na koncercie.
0: Teraz będzie naprawdę miała...
1: prawda, no, miły prezent. Tak. Miły prezent, tak, zdecydowanie. Tak, tak. Dziękuję, miłych wrażeń muzycznych życzymy.
0: Dziękuję.

Sorcery, czyli Deep Purple. Czyli tak, sami słyszeliście, jedno dwuosobowe zaproszenie na koncert już się rozdało. Jeśli przeczytaliście uważnie naszą informację na facebookowym profilu, to wiecie, że takie zaproszenia są dwa, ale to na razie nie. Proszę nasłuchiwać, bo do 8 maja jest jeszcze chwil kilka, no i drugie takie zaproszenie też na pewno w którymś z naszych programów się pojawi. Nasłuchiwanie się opłaca.

0: elektryczna piosenka grupy Suede już na koniec naszego spotkania. 10 minut i będzie 14. Czyli Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam w wtorek. Musiałem
0: tak
1: pomyśleć.
0: Tak, na przez chwilę, bo tak to przez matematykę na maturze, tak.
1: Tak, bo 2 plus 2 to 6.
0: Czasami tak bywa.
1: Prawda?
0: Czasami tak bywa. I ja myślę, że jakbyś porozmawiał ze studentami tutaj naszymi z Politechniki, to oni by nawet udowodnili, że dlaczego tak bywa.
1: Pewnie tak by było.
0: No właśnie, to tak
1: ja
0: by było.
1: Ja nie będę się kłócić. Ja to wszystko.
0: Ależ nie kłóćmy się, nie kłóćmy się. Co przyniosłeś dzisiaj?
1: Dzisiaj przyniosłem mnóstwo dobra, szczęścia, radości. Przede wszystkim umyłem ręce.
0: A bo dzisiaj takie święto jest, tak? Święto higieny rąk jest, tak?
1: I jak świętować to w pełni? Dlatego jestem rączki czyste
0: i możesz przystępować.
1: I później ja będę właśnie czystymi rączkami tam przesuwać tymi
0: suwakami. Znakomicie. Moi drodzy, bierzcie przykład z naszego kolegi. To tak, z tymi czystymi rączkami to zostawiam. Ja dziękuję. Jutro środa, jutro słyszymy się o 18:00. Bywajcie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 14.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdecka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
3: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
2: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
4: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
5: i będzie dalej tanie.
4: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
2: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
8: W sumie widzę, że humory macie.
9: No, a co mam płakać?
7: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
2: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
10: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
11: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
10: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
2: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Puf jak gorąco, 25 stopni, 26, nawet w pełnym słońcu do 30 dzisiaj w moim aucie, które stało w cieniu, no pokazało 29,5 stopnia, więc jest dobrze i po tych kilku naprawdę chłodniejszych dniach wcześniej, no majówka i kilka dni po majówce, to piękne lato tej wiosny nam się trafiło, no, ale dzisiaj już aż tak kolorowo nie będzie, chyba że na niebie, dlatego że zapowiadane są przelotne opady deszczu, a być może i pojawił się burze w naszym regionie, dość intensywne. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to ona jeszcze się utrzyma na bardzo podobnym poziomie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany i jak wieje to naprawdę z różnych kierunków, więc trzymajcie czapki na głowach bardzo mocno.
0: Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
1: Wtorek pod humorek z dobrym nastawieniem i jeszcze lepszą energią. Witam Was naprawdę gorąco w ten wtorkowy dzień przy mikrofonie Michał Podgórski. No i wspólnie rozpoczynamy Radiogram z Radiem Akadera. I to jak? Kultowo. Opowiadam się ze miłością na dobry początek, czyli formacja Kult, a na zegarze 6 po 14.

0: idzie się rozmarzyć. No to przecież Radiohead, High and Dry. W Radiogramie z Radiem Akadera na zegarze 14.14. Niektórzy ledwo ogarniają jeden etat, a Finn Wolfhard między planem serialowym a studiem nagraniowym no najwyraźniej znalazł jeszcze czas na bycie rockmanem. Gwiazda Stranger Things udowadnia, że da się jednocześnie walczyć z potworami i z gitarowym przesterem. Jego nowy singiel I Let You Finish zapowiada cały album Fire From The Hip, który ukaże się już 10 lipca i brzmi jak ukłon w stronę klasycznego rock'n'rolla.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: I to już z tego tylko powodu podoba się dla mnie nawet bardzo. Finn Wolfhard, I Let You Finish.

Muzyczna bajka Katarzyna i jej fani w radiogramie z Radiem Kanera Bajka i to muzyczna szykuje nam się już tak naprawdę 8 maja. To wtedy właśnie będziecie mogli na przykład zobaczyć i usłyszeć Julię Pietruchę. Ta powraca tak naprawdę na scenę ze swoim wielkim jubileuszem. 10-lecie płyty Parsley X tutaj będzie w bardziej takim nowoczesnym, odświeżonym wydaniu i mam przygotowane podwójne zaproszenie na właśnie koncert, który odbędzie się 8 maja na Legionowej 5 w Kinie Forum w Białymstoku. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że zadzwonicie 85 746 99 99. Za niecałe 5 minut 14:30 i serwis akademicki Radia Akadera.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 14:30.
2: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
3: W serwisie akademickim powiemy o zbliżającym się Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz o tym, co przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny na Dzień Świadomości Raka Jajnika. Będzie także o zapisach na rajd rowerowy Politechniki Białostockiej.
1: Serwis akademicki Radia Akadera, Paweł Cybulski.
3: Ponad 500 atrakcji na 11 uczelniach w naszym regionie. Tak zapowiada się 22. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, który zostanie zainaugurowany w ten piątek. Jest to wspólna inicjatywa, której celem jest popularyzacja nauki w przystępny i atrakcyjny sposób. Od nauk ścisłych i technicznych po humanistyczne i społeczne. Mówi profesor Marek Krętowski, prorektor do spraw nauki Politechniki Białostockiej.
4: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to nasz wspólny projekt, który udowadnia, że choć na co dzień trochę konkurujemy, to w misji zarażania pasją do nauki mówimy jednym, silnym głosem.
3: Oprócz uczelni, festiwal zaangażowały się także lokalne władze, które wierzą, że wydarzenie przyczyni się do promocji studiowania na białostockich uczelniach, mówi zastępca prezydenta miasta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Wszystko po to, by szczególnie przekonywać tych najmłodszych, którzy w tej chwili uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, do tego, żeby wiązać swoją przyszłość z naszym miastem i z naszym regionem. Ten dorobek jest na tyle atrakcyjny, że jestem przekonany, że szereg młodych osób zdecyduje się na to, by kontynuować naukę właśnie w Białymstoku i w województwie podlaskim.
3: Tegorocznym hasłem festiwalu jest nauka to codzienne poznawanie rzeczywistości Alberta Einsteina, a my z festiwalem możemy poznawać rzeczywistość od soboty do końca kolejnego tygodnia. Pełny kalendarz atrakcji znajdziecie na stronie podlaskifestiwal.pl. W piątek, oprócz inauguracji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, mamy też Dzień Świadomości Raka Jajnika. Z tej okazji Uniwersytecki Szpital Kliniczny przygotował akcję pod hasłem Rozkręcamy Świadomość o raku jajnika. Jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów ginekologicznych, a choroba bywa nazywana cichym zabójcą. Podkreśla dr Paweł Knap, specjalista ginekologii onkologicznej i koordynator Centrum Onkologii USK w Białymstoku.
6: Rak jajnika to najgorszy z nowotworów ginekologicznych, nie dający absolutnie charakterystycznych objawów, w przypadku którego nie ma badań przesiewowych. Wciąż bywa niestety wykrywany zbyt późno i chcemy to zmienić. Przede wszystkim poprzez edukację, profilaktykę swoistą i wspólne działania.
3: Akcja rozpocznie się o 16:30 przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. W programie zaplanowano piknik zdrowotny z konsultacjami specjalistów i bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, a także rajd rowerowo-rolkowy ulicami miasta. A okazji do jazdy rowerem będzie więcej, ponieważ trwają zapisy na rajd rowerowy Politechniki Białostockiej, który tradycyjnie ma start i metę przed budynkiem Wydziału Mechanicznego, mówi Kinga Jatkowska-Łukaszuk, koordynatorka rajdu.
7: Rajd rowerowy to przede wszystkim impreza integracyjna społeczności nie tylko Wydziału Mechanicznego, ale całej Politechniki Białostockiej, studentów, pracowników, ale także impreza promująca zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną. To jest trzecia edycja już rajdu rowerowego. W tym roku jest krótszy dystans, około 10 kilometrów, także myślę, że każdy świetnie sobie poradzi i nie trzeba mieć specjalnego przygotowania.
3: Rajd ma charakter rekreacyjny, dlatego nie liczy się tempo ani rywalizacja, a wspólna jazda i dobra atmosfera. Na zakończenie zaplanowano integracyjnego grilla na terenie zielonym przed budynkiem wydziału. Zapisy prowadzone są do piątku poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Wydziału Mechanicznego pod adresem wm.pb.edu.pl. Początek rajdu 20 maja o 12:30. Słuchaliście serwisu akademickiego Radio Akadera,
1: który przygotował i przedstawił Paweł Cybulski. Mam tylko nadzieję.

0: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Po reklamie.
8: Radiogram Radia Akadera.

informacja na temat The Storm Before the Call. No dzisiaj właśnie taki dzień bardziej burzowy. Tak zapowiadają już na miejscu na ptyce. Już za chwilę Pablo Paweł, Ludziki i Maski, a także za niecałe 10 minut 15 i wiadomości w Radio Akadera z kraju i ze świata. Co tam? A tam między innymi o tym, że rząd ma nowy projekt

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 15.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
3: Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
4: Będzie to już 3. wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
5: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
4: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
4: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
6: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
7: Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
6: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
2: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
8: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
2: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
9: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
2: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Czy uda nam się dzisiaj zobaczyć wieczorem tę asteroidę? Okazuje się, że nie do końca jest to wiadome, dlatego że nocną porą możemy spodziewać się całkiem sporej ilości chmur na tym naszym niebie. Całkiem spora ilość chmur już teraz zaczyna być zauważalna, jeżeli chodzi o Białystok, dlatego że w okolicach 16, 17, 18 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Prognozowane są dzisiaj również i burze. Więc zobaczymy, czy synoptycy się w tej kwestii nie mylili. Aktualnie na termometrach w Białymstoku 25 stopni, choć odczuwalna może wynosić nawet 27.
0: Ogłoszenie nadawcy.
10: Impact na Mickiewicza na wydziale elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowicka, z Bałagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
12: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Castorama.
14: Teoria.
15: I praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: Radiogram Radia Akadera.
1: 7 po 15 przy mikrofonie Michał Podgórski, a to jest radiogram z Radiem Akadera. Warto jest robić sobie przerwy od komputera i na przykład od czasu do czasu od niego warto jest także odejść. Już kilka minut właśnie przerwy, kiedy siedzicie przed tym komputerem, może zrobić dobrze waszym plecom. No tak twierdzą naukowcy, którzy przebadali osoby pracujące za biurkiem. No więc proszę mi tutaj bez żadnych wymówek teraz razem ze mną. Wstajemy i hop, hop, hop, hop. No 2-3 podskoki, parę wymachów i jak szef zapyta, co jest, to śmiało mówcie, że robicie to dla zdrowia i dla siebie. I dla niego ucieszy się na pewno. Ja dorzucę coś do tych podskoków muzycznie i będę z wami do 18. Hej, cześć, witajcie.

Na radiowym zegarze 15:17, a muzycznie w radiogramie z Radiem Kanera The Rolling Stones, Sister Morphine. Dzisiaj mamy 5 maja, tak wynika z kalendarza, i to właśnie dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych przypominam, że obchodzimy Światowy Dzień Higieny Rąk, przypominający, że to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na walki z różnymi chorobami. Samo święto zostało ustanowione, aby promować ten niby oczywisty, a jednak wciąż zaniedbywany nawyk.

0: Vinyl Trotter, Take Me Home. No jakby to zaśpiewała Koma, to jest daleka droga do domu, ale spokojnie, już bliżej niż dalej. Na zegarze 15.25, za 5 minut serwis akademicki Radia Kadera, który rzekomo mi przedstawi Paweł Cybulski.
1: Radio Akadera.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 15:30.
0: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
2: W serwisie akademickim powiemy o naborze do konkursu Pomosty Przyszłości oraz o wspólnych badaniach nad architekturą drewnianą, które Politechnika Białostocka realizuje z białoruskim historykiem. Będzie też o turnieju szachowym o Puchar Lektor Politechniki Białostockiej.
1: Serwis akademicki Radia Akadera, Paweł Cybulski.
2: To konkurs, który ma łączyć świat nauki i biznesu w regionie. Rozpoczął się nabór do czwartej odsłony Pomostów Przyszłości, czyli wspólnej inicjatywy Województwa Podlaskiego i Fundacji Technotalenty, która nagradza najlepsze przykłady współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami. Mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
3: Konkurs Pomosty Przyszłości nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki.
2: Zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno instytucje naukowe, firmy, jak i osoby indywidualne zaangażowany w projekty na styku nauki i biznesu. Tłumaczy Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.
4: Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Dlatego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
2: Nabór potrwa do 15 września. Komisja Europejska wesprze badania nad architekturą drewnianą realizowane w Politechnice Białostockiej. Chodzi o przedsięwzięcie Drewniana Dekoracja Architektoniczna Europy Środkowo-Wschodniej, przemijające dziedzictwo, które otrzymała ponad 78 tysięcy euro dofinansowania w ramach programu EU for Belarus. Badania będą prowadzone przez zespół z Wydziału Architektury, na czele którego stoi Bartosz Czarnecki. W projekcie uczestniczy także białoruski historyk Jauchen Malikał, który po emigracji kontynuuje działalność naukową we współpracy z uczelnią. Naukowcy zajmą się m.in. identyfikacją i klasyfikacją zdobień architektury drewnianej oraz analizą zmian zachodzących w tradycyjnych układach urbanistycznych. Celem projektu jest nie tylko pogłębienie wiedzy, ale także ochrona ginącego dziedzictwa i zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. Efektem prac ma być również publikacja naukowa oraz organizacja międzynarodowego seminarium w 2027 roku. Trwają zapisy do udziału w czwartym turnieju szachowym o Puchar Lektor Politechniki Białostockiej. Będzie to okazja do dobrej zabawy i treningu umysłu, więc warto wziąć udział, podkreśla Agnieszka Makarec z Wydziału Informatyki, koordynatorka zawodów.
5: Warto, nawet jeśli nie sportowo i nie tak rywalizacyjnie, to na pewno dla własnej przyjemności. Okazuje się, że dzieci, które złapią bakcyla w przedszkolu, grają później przez całe życie.
2: Turniej ma charakter otwarty i bezpłatny. Uczestnicy zagrają 9 rund szachów szybkich systemem szwajcarskim. Nad przebiegiem rozgrywek czuwać będzie międzynarodowy sędzia Leszek Zega. Na zwycięzców czekają puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. Zawody odbędą się w sobotę w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ulicy Zwierzynieckiej. Zapisy na stronie chessarbiter.com. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera,
1: który przygotował i przedstawił Paweł Cybulski. Było dużo słońca, a teraz tak patrzę za to nasze radiowe okno i faktycznie coraz więcej chmur i to tych ciemniejszych. Synoptycy zapowiadają, że zbliżając się do 16, no to pogoda w Białymstoku wyraźnie powinna się pogorszyć. Nad miastem mogą pojawić się właśnie chmury, z których być może spadnie duży, nieduży, nie wiem, ale jednak deszcz. Wiatr raczej jeszcze nie jest zbytnio intensywny, ale to wszystko może się zmienić z czasem.
0: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG, a do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
6: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminat. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
0: Patron medialny Radio Akadera. Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty

0: Dla Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.

0: Proszę bardzo, formacja Big Day zostawi ślad, no nie tylko w dzień gorącego lata, jak to kiedyś śpiewali, ale już za chwilę spotkanie z nową nutą w Radiu Agadera. Violet Grohl, coraz śmielej wychodzi z cienia bardzo znanego nazwiska i pokazuje, że nie zamierza być tylko córką Dave'a Grohla, którego znacie z Nirwany i z Foo Fighters, a jej nowy singiel Cool Bass to spojrzenie na środowisko, które lubi mówić o równości, ale nie zawsze za tym nadąża. Sam numer zapowiada debiutancki album artystki i brzmi jak takie mocne otwarcie, chyba własnego rozdziału, czyli wygląda na to, że talent rodzinny jednak bywa dziedziczny.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.

Białymstoku zaczyna pojawiać się coraz więcej ciemnych chmur, więc faktycznie chyba synoptycy nie myli się i być może za chwilę będziemy mogli spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, ale to zobaczymy za moment, dosłownie. Za moment także i wiadomości w Radio Akadera z kraju, ze świata. Do 16 zostało raptem 8 minut.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 16.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
3: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
4: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
3: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
4: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane, albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
3: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
5: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
3: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
5: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
3: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
2: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
6: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
2: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
7: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
8: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
9: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
2: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
10: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
2: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
11: To były wiadomości Radia Akadera.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzymy wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja polskich siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Deweloperesu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhebu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największe sukcesy w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrzem był Zhao Shintong.
11: To sport w Radio Akadera. NBA, no to zatrzymałem się na czasach, kiedy wiecie, tam Jordan skakał, ale to było dawno i nieprawda. Prawda jest jednak taka, że synoptycy się nie mylili. W Białymstoku faktycznie ta pogoda się wyraźnie pogorszyła. Nad miastem pojawiły się chmury, z których spadł co prawda mały, bo mały, ale jednak deszcz. Temperatura ta spadła do okolic 20, może 22 stopni, odczuwalna w okolicach 23. Zachmurzenie no niemal całkowite, a wilgotność naprawdę mocno wzrosła, przez co powietrze staje się wyraźniejsze. Po 16 warto mieć parasol pod ręką i śledzić rozwój sytuacji na niebie.
1: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kas Bałagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
12: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
16: Po reklamie.
0: Radiogram Radia Akadera.
11: Radio Akadera, mamy właśnie radiogram przy mikrofonie Michał Podgórski. Na zegarze 8 po 16. Hej, cześć, witajcie.

0: Kitten Surprise. Ich Tropics w radiogramie z Radiem Akadera na zegarze 16:19, a dziś z samego rana uczniowie liceów w całym kraju rozpoczęli kolejny dzień z zagadkami do rozwiązania. Była matura z matematyki, czyli z królową nauk. Było dodawanie, odejmowanie. Paweł Cybulski sprawdził, jak poszło licealistom z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej właśnie z tym egzaminem.
1: Z matematyki ogólnie bardzo dobrze. Jakby się spodziewałem, że będzie trochę trudniej, a seria była bardzo łatwa według mnie. Jakby z wyjątkowo trudnych rzeczy, to w sumie chyba nic nie zaskoczyło. Nic nie było trudnego, tak szczerze, jakoś bardzo.
2: No może być, no bez szału, ale bez tragedii.
3: Dobry wynik na pewno będzie. Stanowczo prostsza matura niż sprawdziany, które mieliśmy, więc nie ma co się stresować.
4: Spodziewałem się 100%, więc jestem dość zadowolony. Zrobiłem ją 3 razy, wyszły mi 3 razy te same wyniki, więc jestem przekonany, że jest dobrze. Tak, bardzo lubię matematykę i wiążę z nią swoją przyszłość poniekąd.
0: No,
4: tak.
0: No właśnie, ktoś lubi matematykę, ktoś liczy na 100%. Będzie dobrze. Sam pamiętam, jak mówiłem jako nastolatek, a na co mi to wszystko, te potęgowanie w życiu? Ja z tego nie skorzystam. A potem się ożeniłem. I codziennie doliczam się nowej pary butów do potęgi entej z żoną. Jutro angielski, maturzyści, więc wiecie, good luck.

0: Muzycznie Rival Sons w radiogramie z Radiem Akadera robią nam piękny wstęp do
1: Płyta Tygodnia.
0: Na spotkanie z Płytą Tygodnia The Claypool Lennon Delirium, The Great Parrot, X and the Golden Egg of Empathy. Trudne to jest, ale jakoś sobie poradzimy wspólnie w całym tym tygodniu, jeżeli chodzi o Płytę Tygodnia. Co najważniejsze, po 7 latach wraca The Claypool Lennon Delirium z albumem, którego tytuł jest niemal tak psychodeliczny jak sama muzyka. A i tak jak mówię, w nazwie nie jest to najprostsze. Nowa płyta to opowieść o sztucznej inteligencji, moralności i świecie, w którym maszyny przejmują kontrolę, tak przynajmniej twierdzą artyści. No brzmi ambitnie, dziwnie i dokładnie tak, jak można było się spodziewać po tym duecie. Innymi słowy, sam album to nie jest album do słuchania w tle podczas, nie wiem, składania prania, zmywania, gotowania. Tu trzeba usiąść na spokojnie, wiecie, skupić się, wsłuchać. To posłuchajmy tego razem.

0: Dostaję od was wiadomości, że na jednym z białostockich osiedli zbierały się chmury, i dosłownie popadało 3 minuty i deszcz poszedł gdzieś dalej. Tutaj patrzę na to nasze radiowe okno. Faktycznie zbiera się jeszcze na kolejną porcję tego deszczu. Dajcie znać, gdzie u was deszcz właśnie pada, czy nie pada. Możecie śmiało napisać naszego radiowego Facebooka, Instagrama czy TikToka. Z nami muzycznie Ostrow i bracia na zegarze 16:45.
1: Radio Akadera.

0: Radio Akadera.
1: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
2: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
3: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
4: Po reklamie.
5: Jak spoglądacie na zegarek, zastanawiając się, która jest godzina, to spokojnie, ja was biorę, że za 5 minut 17 i wiadomości w Radio Akadera z kraju i ze świata.

0: Akademickie Radio Akadera, 87,7 FM.
1: Minęła 17.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
4: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce z rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
2: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łuskiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
5: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
6: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
2: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
7: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
2: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
8: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
9: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
8: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
2: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko 2 kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhebu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrzem był Zhao Shintong.
10: To były wiadomości sportowe Radia Kadera. Burzowa aura nie odpuszcza nadal, spodziewane są opady i wyładowania atmosferyczne. Temperatura już nie taka wysoka, 20-21 stopni, a wilgotność całkiem spora, sięga nawet 85%, ale co się dziwić, skoro przed chwilą właśnie także padało. Wiatr może być bardziej odczuwalny, biometr jest niekorzystny, więc bardziej wrażliwi mogą odczuć zmiany pogody.
11: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenalia.białystok.pl.
12: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
13: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
10: Mamy wciąż radiogram z Radia Akadera i mamy wciąż siebie. Michał Podgórski przy mikrofonie. Hej, cześć. Witajcie przed nami ostatnia, ale intensywna, wspólna godzina.

0: Def Leppard, You Rocket. W Radiogramie z Radiem Akadera. No już tak nie grają, już takich hitów nie robią. A właśnie, że robią i za chwilę wam to dosłownie muzycznie pokażę. Za chwilę spotkanie z nową nutą The Bull's Eyes, If Heaven Exists. Wracają właśnie z nowym singlem i to Polacy. Po raz kolejny pokazują, że w Polsce też można brzmieć bardzo światowo. Duet z Leszna ma już na koncie sukcesy festiwalowe i tym razem serwują utwór o potrzebie buntu. Nawet wtedy, gdy teoretycznie wszystko układa się dobrze. No bo jak wiadomo, człowiek bez odrobiny chaosu szybko zaczyna się nudzić.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: A tam w tle się, wiecie, musi dziać. Na naszym radiowym zegarze aktualnie 17:17.

muzycznie Pearl Jam i Quick Escape, a już za chwilę Bruce Springsteen, który, no, born in the USA, urodził się w Stanach Zjednoczonych. Jagiellonia Białystok szykuje się na najbliższe spotkanie z Pogonią Szczecin, to już 9 maja, czyli no w najbliższą sobotę. A więcej w temacie sportu? Także za chwilę Kamil Piłaszewicz.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 17.30, pora na sport.
2: Horror bez happy endu w meczu Białostoczanek. To podsumowanie tego, co wydarzyło się w minioną sobotę w hali ZSR w Białymstoku. Po 5-setowym boju z brązowych medali cieszyły się siatkarki Ena Kaspiła. Amelia Senica, czyli studentka budownictwa Politechniki Białostockiej, znów była jedną z liderek swojego zespołu. Zdobyła 20 oczek. Żadna inna siatkarka KS Bas nie punktowała aż tyle razy. Senica wraz z Julitą Molendą z Ena Kaspiła zostały najskuteczniejszymi zawodniczkami meczu. Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanego pierwszego seta. W jego trakcie tylko jedna drużyna wyszła na 3-punktowe prowadzenie. Takie uzyskały siatkarki Ena Kaspiła przy stanie 13-16. Jednak i ono, tak jak zresztą każda z poprzednich przewag, zostało błyskawicznie roztrwonione. Kilka minut później Białostoczanki prowadziły już 22-20, jednak z wygrania pierwszej odsłony cieszyły się rywalki. Zwyciężyły ją do 23, wykorzystując błędy Białostoczanek. Miała miejsce też kontrowersja sędziowska. Arbiter główny meczu uznał, że jedna z zawodniczek KS Bas przy próbie ataku rzuciła piłkę, a nie ją podbiła. W efekcie punkt przyznał drużynie Ena Kaspiła. W następnych dwóch setach zawodniczki KS Bas zaprezentowały fantastyczną siatkówkę. Grały jak natchnione. Zdobywały oczka nie tylko udanymi atakami i wykorzystywaniem kontr. Właściwie też ustawiały blok i punktowały zagrywką. Z kolei przeciwniczki prezentowały się coraz słabiej. Kiedy już się wydawało, że zdobędą punkt, popełniał błąd. Ostatecznie KS Bas drugiego seta wygrał do 13, a trzeciego do 16. W tych partiach najbardziej na parkiecie wyróżniała się Amelia Synica. W czwartej odsłonie Białostoczanki również prowadziły. Choć ich przewaga nie była tak miażdżąca jak w poprzednich dwóch partiach, tak jednak nadal ją posiadały. Broniące barw KS Bas prowadziły w czwartym secie już 22-17, jednak od tamtego czasu sytuacja na parkiecie zmieniła się diametralnie. Stało się tak, ponieważ Pilanki zdobyły 5 punktów z rzędu. Później Białostoczanki wywalczyły 2 następne oczka, dzięki temu prowadziły wynikiem 24-22. Jednak i tym razem rywalki wyrównały stan rywalizacji. Gra na przewagi toczyła się do wyniku 30-32. Gospodynie w czasie jej trwania miały 3., 4. i 5. piłkę setową, ale żadnej nie zamieniły na decydujący punkt. Tiebreak rozpoczął się od 3-punktowych przewag przyjezdnych. Choć Pilanki prowadziły już 0-3 i 2-5, Białostoczanki odrobiły straty z namiązką. Jednak przy stanie 7-6 dla KS Bas, team gości zdobył aż 5 punktów z rzędu. Następne oczko padło łupem naszego zespołu, ale 4 kolejne już łupem Ena Kaspiły. Białostoczanki przy wyniku 8-14 spróbowały odwrócić losy meczu. Ostatecznie zdobyły 3 punkty, zajmując 4. miejsce na końcu rozgrywek. Powtórzyły wynik z sezonu 22-23.
1: A serwis sportowy Radia Akadera przygotował Kamil Piłaszewicz.
0: Radiogram Radia Akadera.

Cowhead at Cumbria. Someone Who Can. W Radiogramie. Radio Akademia. 17:45 na naszym radiowym zegarze. Słuchajcie, scena juwenaliowa, ta powstaje naprawdę w zastraszająco szybkim tempie, mimo obecnie niesprzyjających warunków pogodowych, ale nie ma co się dziwić. Juwenalia już za 10 dni. No to z kim widzimy się i słyszymy pod sceną? Dajcie znać, śmiało piszcie na nasze radiowe socjale.

Francja, Resoraki, Dylematy Architekta. Pojawiły się w radiogramie z Radiem Akadera, ale ja nie mam takiego dylematu i dlatego chciałem powiedzieć, że zapraszam was po 18 na wyjście wspólne do teatru. Zostańcie razem z nami, bo tutaj właśnie się podzieje teatrowo. Natomiast ja teatralnie mówię wam dzisiaj już dziękuję i do usłyszenia. Michał Podgórski, kłaniam się nisko, za 9 minut na zegarze pojawi się 18.

0: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
1: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
2: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim Twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
3: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na Helios.pl.
0: Po reklamie. Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
4: Wiadomości Radia Akadera.
5: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
6: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
7: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
6: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
5: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
8: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
5: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
9: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
5: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu. Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: Impact na Mickiewicza na wydziale elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
19: Patron medialny Radio Akadera.
20: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.
21: Radio Akadera.
22: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
23: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

0: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
1: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
2: Przy mikrofonie Magdalena Juchnowicz. A razem ze mną dziś za kulisami Romuald Wicza-Pokojski, reżyser, dramaturg, scenarzysta, wykładowca, a ostatnio wystawia matkę Kuraż w Teatrze Dramatycznym. Czy było to pana pierwsze spotkanie z zespołem Teatru Dramatycznego?
3: Tak, Matka Kuraż, premiera Matki Kuraż jest pierwszym naszym wspólnym spotkaniem. Nie ze wszystkimi aktorami, bo już miałem przyjemność pracy z Katarzyną Sergiej oraz też podczas tego lata spotkałem się razem z Michałem Przestrzelskim.
2: A przy okazji jakiej pracy?
3: Wraz z naszymi przyjaciółmi na Mazurach w szopie takiej położonej 3 kilometry w środku lasu. Ta szopa spłonęła w tym roku, więc mieliśmy taką przygodę, ale tam się spotykaliśmy zawsze, żeby pracować nad takimi mazurskimi historiami.
2: O wow, brzmi bardzo magicznie, ale dzisiaj bardziej mieliśmy jednak rozmawiać o Matce Kuraż. Dlatego właśnie chciałam zapytać, jak wyglądało to spotkanie już z zespołem, nie tylko z dwoma aktorami Teatru Dramatycznego. Jak pan budował atmosferę, współpracę?
3: Dla mnie to jest bardzo istotna przygoda, jeżeli tak można powiedzieć, bo akurat ta nasza praca to jest zazwyczaj wybór życia, a nie tylko pracy w teatrze. Zespół Teatru Dramatycznego, aktorzy, ale myślę, że nie tylko aktorzy, cały zespół Teatru Dramatycznego jest zespołem bardzo doświadczonym w ostatnim czasie, też poprzez całą sytuację związaną też z remontem, więc w tym momencie mamy taką możliwość. To nas też trochę łączy, że jesteśmy bardziej takim wędrownym teatrem, co ma swoje oczywiście atuty, ale ma też i całą masę różnych bolączek takich związanych, że wiadomo, że jak się jest u siebie, to się jest u siebie, a jak się jest w gości, to ta gościna czasami bywa lekko uciążliwa. Ale też muszę jasno powiedzieć, że tak jak mamy przysłowie, że podróże kształcą, tak samo pewne peregrynacje ze spektaklem, że raz teatr gra w tym miejscu, raz w tym miejscu, również też jest istotne. My gramy na Wydziale Architektury i bardzo dziękujemy za tę gościnę. Ma to też pewien swój wymiar taki trochę transcendentny, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, Wydział Architektury, a my rozmawiamy o Matce Kuraż, której domem jest jej wóz w całej podróży za frontem, za wojskiem, to właśnie to jest jej dom, więc tworzy się taka jeszcze dodatkowa warstwa, ale teatr zazwyczaj lubi takie warstwy, więc no, tutaj sam Wydział Architektury dopisuje nam dodatkową historię do całego spektaklu.
2: A też tak sobie pomyślałam, że dopisuje dodatkową historię ten fakt właśnie, że Teatr Dramatyczny również jest wędrowny, jak ta Matka Kuraż.
3: Dokładnie tak, więc można powiedzieć, że wiele naszych historii, bo również też i w pewien sposób moja historia osobista, jeżeli chodzi o pracę twórczą, to też właśnie ta wędrowność jest wpisana w cały też nasz spektakl. No więc no zobaczymy.
2: A pojawił się pan już z gotową, sprecyzowaną wizją, czy było też miejsce na propozycje aktorów?
3: Teatr to jest gra zespołowa. Ja oczywiście przychodzę z wykrystalizowaną inscenizacją. Tutaj jest w sukurs tej wizji, gdzie to ma być i później to, w co to ubrać, jak to skonstruować. Tutaj Aleksandra Iwańczyk oraz też Maciej Iwańczyk z oświetleniem. To jest ten zespół kreatywny, który tworzy Matkę Kuraż. Do tego teamu jeszcze zalicza się Ignacy Wiśniewski, który dokonuje aranżacji piekielnie trudnej, aczkolwiek bardzo pięknej i bardzo surowej muzyki Dessau, ponieważ tutaj korzystamy z oryginału. Ale ten wkład Ignacego i też w pracy z zespołem no jest nieoceniony. Więc tak, i to my przychodzimy, to jest tak, jakbyśmy razem powiedzieli, że my oddajemy w pewien sposób ten nasz dom w stanie surowym, a już całym dekorum i tym, co ma wypełnić dom, jest właśnie praca i kreacja zespołu aktorskiego. Ja zresztą nie potrafię po prostu inaczej pracować. Ja nie jestem reżyserem, który ustawia każdy palec. To tak nie jest. Raczej staram się być tym, który podpowiada i mówi, o, zostaw właśnie to, to jest wspaniałe, a może tutaj to trochę zmienia, z tego zrezygnuj. Raczej wolę być takim bardziej podpowiadaczem niż tym, który, no bo jeżeli chciałbym rzeźbić, to rzeźbiłbym no nie w materii ludzkiej. Jak i również też, no Białystok również słynie też z teatru. Lalek jest właściwie, można powiedzieć, w pewien sposób mekką teatru lalek, więc myślę, że gdzie jak nie tu, zarówno i widzowie, jak i też koledzy po fachu zrozumieją, na czym polega też ta różnica. Kiedy powiem, że gdybym chciał wszystko ułożyć w sposób całkowicie niezmienialny, to pracowałbym w materii lalkowej, a nie w materii ludzkiej.
2: Przejdźmy na chwilę do materii dźwiękowej, ale zaraz wracamy.

0: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
1: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
2: Razem ze mną wciąż reżyser Romuald Wicza-Pokojski. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, iż w swojej pracy bardzo dużo czerpie pan z propozycji aktorów.
3: A czy w takim razie ktoś z aktorów jakoś szczególnie pana zaskoczył?
4: Nie wiem oczywiście, ile mamy czasu, bo powinienem wymienić całą jedenastkę. O, właśnie jedenastka, to chyba jest dosyć taka sportowa drużyna, ale no na pewno, znaczy, bo podziwiam każdego z aktorów i z aktorek, natomiast oczywiście tytaniczną pracę siłą rzeczy musi wykonać Katarzyna Sergiej, ponieważ ona jest non-stop na scenie. Tak zresztą jak jej córka tutaj, Julia Dmuchowska, ma bardzo dosyć trudne zadanie, ponieważ gra niemą córkę matki Courage i też jest cały czas obecna na scenie. Właściwie jest trochę jak księżyc, który musi mieć to światło odbite od wszystkich innych dialogów, sytuacji, które się dzieją. I tutaj Julia wychodzi z tej pewnej sytuacji bardzo zwycięską ręką. Ale zarówno Michał, którego wspominałem, jak i też Dawid Malec, którzy grają synów. Ale w związku z tym, że korzystamy bardzo też z tego, co Brecht określał jako efekt V, czyli tego, że staramy się non-stop co chwilę powiedzieć do naszej widowni: słuchajcie, jesteście w teatrze. Słuchajcie, okej, my będziemy teraz tutaj dla was przeżywać, ale to jest tylko gra. Słuchajcie, nie wchodźcie, nie zanurzajcie się w to zbyt mocno. Bo dlaczego tak też było? No dlatego, żeby mieć więcej w sobie analitycznego spojrzenia na przedstawioną sytuację, a nie tylko być w jej takim totalnym przeżyciu. A tych emocji jest od groma, ponieważ na przykład ta dwójka synów ginie, córka zresztą też ginie na koniec, ale tutaj jeszcze my w naszej inscenizacji, jako właśnie ten ensemble, który postanawia opowiedzieć o matce Courage, to aktorzy wcielają się też w rolę katów. I tak jak w ostatniej scenie Katarzynę, czyli córkę, celuje do niej właśnie Dawid, który grał Ailifa, syna, a teraz żołnierza, który właśnie strąca Katarzynę. Tutaj chodzi o to, że ta historia zatacza swoje kręgi właśnie cały czas w taki sposób. Więc tak jak mówię, trochę nie sposób nie powiedzieć o każdej z postaci. Mamy na przykład dwójkę narratorów i to jest Marek Cichucki, jak i też Urszula Schmidt, którzy też grają dwójkę cywilów, rodzinę chłopską, dla której tak jest ważny ich dobytek, że w ochronie tego dobytku niefortunnie, nie jak gdyby z ich woli, ale w rezultacie skazują na śmierć na przykład właśnie córkę Katarzynę. Ale też na przykład, ponieważ wbrew pozorom cały spektakl to jest bardzo dużo fragmentów niebywale lekkich. Ta opowieść o tej wojnie, ona jest cały czas w takim półdystansie. Oczywiście, że emocjonalnie to jest najwyższej próby tekst, jak i też to, co proponują właśnie aktorzy. No chociażby w postaci Iwet, gdzie tutaj akurat tę postać kreuje Agnieszka Morzejko-Szykowska. I to, co Agnieszka robi, jest, no to jest jedna z większych radości, jak reżyser może patrzeć, kiedy taka lekko prowadzona postać, to jest kobieta lekkich obyczajów, w której się wszyscy zakochują. Ona też potrafi rozkochać w sobie każdego. Jest też taką zazdrośnicą wobec matki Courage. Ma też taką możliwość zakupu tego jej wozu właśnie w trakcie, kiedy matka Courage szuka pieniędzy na to, żeby wykupić swojego syna. Więc mamy takie postacie. Mamy też takich, ponieważ matka Courage jako, powiedzmy sobie, taki bardzo emblematyczny spektakl Bertolda Brechta jest po prostu spektaklem epickim, tak? Jest tekstem epickim. I tam jest dużo pomniejszych ról, które się wydają czasami tylko rolami pomocniczymi, ale tutaj za sprawą tej kreacji, którą zaproponowali nasi aktorzy, tak jakby chociażby Antoni Danieluk, zaczynają być to postacie niebywale krwiste i to jest takie jakby wyniesienie postaci, tak jak w przypadku tutaj czy zbrojmistrza, którego Antoni kreuje, czy zaraz na samym początku werbownika. Te postacie stają się nagle nie tylko tymi, które mają pomóc głównej postaci urosnąć, ale same w sobie tworzą niebywały taki ładunek energetyczny. Podobnie jak z postaciami, które kreuje Bernard Bania. To są naprawdę wyjątkowe takie niby okruszynki, ale bez nich nie ma całej opowieści. I to świadczy jak gdyby o sile zespołu teatru dramatycznego, że właśnie z takich okruchów są w stanie właściwie przygotować bardzo wytrawne, pełnowymiarowe, pełnokrwiste kreacje. Ale pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o dwóch postaciach, bez których Matka Courage właściwie by nie zaistniała. I to jest postać kapelana, którą kreuje Sławomir Popławski. Sławomir jest również też asystentem reżysera. Wielce pomocny, osoba o wielkiej takiej świadomości teatru, ale tego, w jakiej dynamice powstają spektakle. I tutaj mam wielki ukłon i podziękowania dla Sławka, że jest w stanie też i mnie dobrze poprowadzić przez te arkana tutaj pracy w teatrze dramatycznym. Ale nie sposób wspomnieć o zadaniu też dla kucharza. Znaczy jest postać kucharza, bo tak jak mówię, no niby tutaj wszyscy mówią, o Matka Courage, spektakl o wojnie, ale te wszystkie niuanse, które tam są, te wszystkie postacie, które się tam pojawiają, to taką kwintesencją, podobnie jak Iwet, jest jej wielki kochanek, który podrywa właściwie każdą osóbkę, również też i Matkę Courage, a to zadanie nam zaprezentuje Krzysztof Ławniczak. No, to jest, mówiąc językiem kulinarnym, bardzo, bardzo pyszna postać. No więc to tak, no, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Będzie z nami też technika, też również na scenie, nie tylko w sposób techniczny, ale też będą stanowić nasze wojsko. I to tak.
2: Za chwilę wracamy.

słowa. Czuję w ustach szary pył z pożarów gwiazd. Kiedy śpię na dachu, kiedy

0: Chodź do teatru. Dramatyczny od kulis.
1: Partnerem audycji jest Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
2: Wracamy do rozmowy z reżyserem Matki Kuraż, Romualdem Wiczą-Pokojskim.
3: A czy były w trakcie prób jakieś takie momenty przełomowe, które zmieniły mocno wizję całości?
4: To przede wszystkim był chyba też początek, bo ja może też trochę powiem, w jaki sposób my pracujemy. Bo to jest tak, spotkaliśmy się najpierw na 3 dni, żeby porozmawiać w ogóle o tekście. Też i po to było też i dla mnie ważne, żeby móc dokonać niezbędnych skrótów. Tutaj to się zawsze odbywa w kontakcie z zespołem. Później rozstaliśmy się na 2 tygodnie po to, żeby ten tekst sobie móc przyswoić. I teraz spotykamy się w bardzo takiej rwącym strumieniu pracy. Będziemy mieli też chwilę oddechu na weekend majowy, który jest też po to, żeby nam się już te nasze sceny, kreacje mogły ułożyć. No i później bite 2 tygodnie naprawdę na takie osy pracy. I to jako na teatr, to my pracujemy w ultra szybkim czasie. Ale w związku z tym, że nie ma artysty bez deadline'u, to jest to, co nas w jakiś sposób dyscyplinuje, w jakiś sposób powoduje, że jesteśmy bardzo mocno skupieni na samej pracy. Więc te przełomy, one są zazwyczaj to pierwsze spotkanie, jak i też to pierwsze spotkanie na scenie, takie, kiedy trzeba zrobić ten pierwszy krok.

0: I tutaj oczywiście, że każdy swój ogródek chwali, ale jasno muszę powiedzieć, że to zaangażowanie oraz to przyjęcie tego modelu pracy, dość poukładanego, dość też takiego, że to jest też przygotowane tak dosyć szczegółowo, jeżeli chodzi też i o harmonogram pracy, ale to wszystko ma służyć temu, żeby jeżeli gdzieś ma być ten wentyl dla całej ekspresji, to właśnie w tym kontakcie, w tej pracy scenicznej, w tym kontakcie z widownią. Więc takim kolejnym momentem zawsze przełomem to jest właśnie ten moment, kiedy wchodzimy na scenę. Tutaj tak właściwie mamy dwa spektakle w jednym, bo są i te nasze prezentacje kolejnych scen, ale pomiędzy tym są prezentowane piosenki. My nawet tak mówimy, że tu mamy koncert, a tu mamy spektakl. To są piosenki właśnie autorstwa Brechta, właśnie z muzyką Dessau i w wykonaniu tutaj aktorów Teatru Dramatycznego, no to jest, powiedziałbym, koncert piosenki aktorskiej. I tych piosenek jest naprawdę sporo. One mają też takie swoje bardzo istotne zadanie w spektaklu. To jest ten moment, kiedy mamy się zanurzyć w refleksji, mówimy jako widownia, mamy sobie móc spokojnie przetrawić to, co zobaczyliśmy i przygotować się na kolejną porcję emocji i na kolejne rozedrganie naszych emocji. I oczywiście Matka Courage to nie jest kabaret, ale scen komediowych ma chyba na równi z scenami, które wzruszają. Właściwie trochę też o to chodzi, żeby z tej możliwości pewnego żartu przejść w mocną refleksję. No zadaniem tak już od Brechta jest to, że Matka Courage ma nas po prostu poruszyć i dać nam spojrzeć na ten świat, który jest dookoła nas i dać nam też takie poczucie, że mamy na niego wpływ, że to my też wybieramy i decydujemy o tym, jak ma być, w którą stronę mamy pójść. I tak właściwie, jakbym miał powiedzieć to z takim przekazem, że bo są prawdy oczywiste, jakby powiedział klasyk, że wojna to okrucieństwo i że wszyscy o tym wiemy i być może po co sobie o tym przypominać. Ale już o tym, że o wojnie, nawet jeżeli ktoś nam mówi, że to są wojny religijne, to tam nie chodzi o religię, tylko za każdym razem chodzi o hajs, że za każdym razem chodzi o to, że z chęci zysku jest ta przemoc.
1: Jak dziś pan odczytuje przesłanie?
0: No właśnie to jest taka rzecz bardzo dotkliwa dla mnie też osobiście, że po tylu latach spektakl został napisany przez Brechta, ten tekst, w 1939 roku. Wystawiony w Szwajcarii w 1942. I po tylu latach, po prawie 90 latach, my cały czas możemy powiedzieć, jak też to są aktualne treści. I więc dlatego uważamy, że warto o nich mówić. A oczywiście zawsze najtrudniejszym pytaniem przy tego typu spektaklach jest to, a co z nadzieją? Tutaj tą nadzieję daje nam, takim symbolem tej nadziei jest właśnie Katarzyna, córka Matki Courage, która wbrew wszystkiemu wzywa pomocy za cenę swojego życia. Natomiast to, co jest ciekawe, że my widzimy, jak musi kupczyć, jak musi handlować, jak jest sprytna w tym Matka Courage, ale no bywają momenty, że, znaczy mimo iż też i Brechtowi zależało na tym, żeby nie sympatyzować z Matką Courage, to jednak to mu się nie udało. My cały czas jesteśmy w jakiejś jednak sympatii dla niej. I to było też takie zadanie bardzo duże dla Katarzyny Siergiej, żeby móc ten balans złapać przez cały spektakl. Znaczy jednym słowem, żeby być sobie w treści osobą, którą gdybyśmy spotkali na ulicy, to byśmy mówili, niech pani odejdzie od nas. A jednak jej współczujemy, bo widzimy, jaką walkę ona toczy o własny dom, o własne dzieci, mimo iż to, co jest dla niej też ważne, to jest ten pieniądz, ponieważ tutaj ta Matka Courage nam pokazuje, że wojna to biznes. I trochę tak na to patrzymy. Więc Jeżeli miałbym powiedzieć o spektaklu, to jest to trochę straszno, ale też i trochę śmieszno, a właściwie trochę śmieszno i trochę straszno. Jest też dużo takiej aktorskiej gry, zabawy, razem też i z widownią, bo my non-stop jesteśmy w kontakcie z widzem podczas spektaklu. Widownia jest jak ten 12 aktor, więc no, jesteśmy w tej więzi. Nawet sobie trochę nie wyobrażamy, ja sobie nie wyobrażam, żeby w teatrze stawiać tę czwartą ścianę, tylko w myśli brechtowskiej tę ścianę właśnie burzyć, więc to nie jest tylko tak, że my jesteśmy tam dla państwa, ale państwo są też i tam dla nas.
1: No właśnie, jakie środki pan uznał za kluczowe?
0: Tym głównym środkiem to jest ta inscenizacja całego świata przedstawionego. Tutaj, tak jak już wspominałem, w niesamowicie wyczutym klimacie przez Aleksandrę Iwańczyk. Więc proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w takiej wielkiej, mega kuwecie, którą próbujemy ogarnąć. To jest to miejsce, w którym prezentujemy nasz spektakl. Proszę sobie wyobrazić rusztowania też budowlane, które symbolizują i właśnie te elewacje, które trzeba naprawić, ale które zamieniają się również też w te wieże wartownicze, z których możemy oświetlać też nasz spektakl. No i oczywiście zawsze wszyscy mówią, jak matka Courage, to co jest z jej wozem. I tutaj właśnie za sprawą Aleksandry ten wozem jest tak jakby kawałek domu, jakby jeden pokój wyjechał właśnie w tej wielkiej kuwecie. I to jest ten nasz dom. W warstwie kostiumu możemy powiedzieć, że jest to spektakl kostiumowy, czyli jesteśmy z kostiumem gdzieś bliżej właśnie tej wojny 30-letniej. Oczywiście to są takie, tu nie ma prawdy ekranu, to są takie pewne nasze historyczne dywagacje, ale w pewien sposób czujemy, że nie jesteśmy we współczesnym kostiumie. Ale elementy współczesności się przejawiają, zarówno w samej dekoracji, jak i też, znaczy wykorzystujemy też sampler, ponieważ tam co chwilę są jakieś wybuchy, co chwilę są jakieś, spadają bomby, więc to i oczywiście w tej końcowej scenie, kiedy córka ma uderzać w bęben na ten alarm, o którym wspominałem, że tutaj jest alarm i ona walczy o ten alarm, znaczy w sensie, żeby obudzić społeczność, żeby wstała, ponieważ wojska są już u ich bram, więc ona alarmuje tym bębnem, więc my stwierdziliśmy, że to nie będzie bęben, bęben, tylko właśnie będzie sampler, co też się wiąże trochę też z tymi aranżacjami Ignacego Wiśniewskiego, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Więc zapraszamy na taki z krwi i kości spektakl, który tak właściwie trochę trudno go określić, czy on jest sceniczny, czy halowy, czy plenerowy. To jest po prostu widowisko, którego bez aktorów teatru dramatycznego by po prostu nie było. To zawsze musi być też prawda miejsca, prawda chwili i to dostajemy tutaj od teatru dramatycznego, ale prezentować będziemy na auli, hali, nie wiem jak to nazwać, Politechniki Wydziału Architektury.
1: W takim razie pozostaje zaprosić.
0: Tak, zapraszamy bardzo wszystkich właśnie na Matkę Courage, na spektakl z songami Brechta, muzyką Dessau w aranżacjach Ignacego Wiśniewskiego. Bardzo zapraszamy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Również dziękuję.

0: Wiadomości Radia Akadera.
1: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
2: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
3: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
4: W sumie widzę, że humory macie.
5: No, a co mam płakać?
3: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
1: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu. Spora rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
0: Reklama.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Punk w Radiu Akadera. Jacek Rzędzian.
1: Cześć, to znowu ja, Żaba z Bagna. Nie słyszeliśmy się już cały tydzień, a od chyba ponad miesiąca nie grałem żadnych nowości płytowych, które do mnie dotarły. Więc dziś w pierwszej części audycji posłuchamy właśnie troszeczkę nowości wydawniczych, ale że nie za wiele do mnie w ostatnim czasie dotarło. Więc w drugiej części audycji posłuchamy troszeczkę metalowych coverów zespołów punkowych. No, ale na początek, tak jak wspomniałem, troszeczkę nowości. Dotarła do mnie przesyłka z wydawnictwa Zippy z kilkoma płytami ciekawych zespołów. No i na początek od razu polecimy ze stanem oskarżenia z jednej z płyt, które właśnie Zippy wydało.

0: Punk w Radiu Akadera.
1: Słuchaliśmy stanu oskarżenia z wydawnictwa firmy Zibi. Zibi to właściwie taka inicjatywa jednoosobowa Zbyszka Urbańskiego, pasjonata, który lubuje się w wydawaniu na nowo wszelkich archiwali na płytach analogowych i kompaktowych. Do tej pory jego wydawnictwo liczy kilka pozycji. Niektóre z nich zostały wydane na analogowym placku i też na płycie kompaktowej. Jest z tego, co się zdążyłem zorientować na stronie wytwórni, 10 tytułów. 2-3 właściwie tytuły stanu oskarżenia, 2 zespołu Defloracja, zespół 8 Kaw, zespół Insane i 3 pozycje zespołu Smar SW. Nieźle nawet jak na firmę tak krótko istniejącą, bo jak też sprawdziłem na stronie, pierwszy tytuł Zibi wydał w 2021 roku. Posłuchajmy więc kilku zespołów ostatnio wydanych przez Zibiego. Najnowsze wydawnictwo to właśnie wspomniany już wcześniej Stan Oskarżenia i płyta pod tytułem Na Przekór. Płyta ta zawiera najnowsze nagrania weteranów wrocławskiego punk rocka, bo przypomnę, że zespół powstał w 1986 roku, czyli w tym roku kapela obchodzi równo 40-lecie. Zaczęliśmy więc audycję Stanu Oskarżenia z tego wydawnictwa najnowszego Na Przekór, bo zespół jednak nagrywa i gra dalej, więc teraz posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z płyty zespołu Stanu Oskarżenia Na Przekór.

0: Punk w Radiu Akadera.
1: Tak gra Stan Oskarżenia. Ale również w tym roku Zibi wydał wznowienie pierwszego materiału zespołu Insane z Aleksandrowa Kujawskiego. Akurat tak się składa, że dzięki temu wydawnictwu poznałem dopiero ten zespół. Wcześniej znałem Insane z Wielkiej Brytanii, popularny w czasie drugiej fali punk rocka, i taki trash metalowy zespół z Muniek pod tą samą nazwą. Zresztą sam w nim grałem. Ten Insane natomiast jest na tyle ciekawy, że trudno określić ich muzykę. Jest tam wszystko. Jak na 1997 rok, to było ciekawe i nowoczesne dość granie. Teraz też ich muzyka potrafi zaciekawić. Pomimo nie najlepszego może w tamtym czasie studia, nagrań, da się tego słuchać. Posłuchajmy zespołu Insane z 1997 roku w jednym utworze.

I to było Insane z Aleksandrowa Kujawskiego, nagranie z 1997 roku. Pierwsze wydawnictwo tego zespołu wznowione właśnie niedawno przez Zbyszka Urbańskiego i jego firmkę pod nazwą Zibi. Innym zespołem z pewnym bagażem historii wydany przez Zybiego jest zespół Defloracja z Brzeska Okocim, założona w 1990 roku. Panowie wydali w 2020 płytę pod tytułem Koła Czasu, którą w ubiegłym roku na CD i analogu też wznowił Zibi. I z tej płyty posłuchamy dwóch kawałków Defloracji.

0: Radio Akadera.
1: Radio Akadera, w Radio Akadera żaba z bagna pan kroka pożera. No dobra, tyle od Zybiego i tyle z jego wydawnictw. Zainteresowujcie się, poszukajcie w internecie. Zwłaszcza polecam tym, którzy lubią archiwalia punkowe. Ale to nie koniec nowości, które dotarły do mnie w ostatnim czasie, bo na przykład zespół Wylew, też z Wrocławia, przysłał mi swoje nowe wydawnictwo. Zespół powstał w 1920 roku. 2020 roku. No tak, to byłoby fajnie. Długowieczna kapela. No, zespół posłowy wrócił w 2020 roku z jednej prostej potrzeby, jak mówią, grać punk rocka bez filtra, bez pudru i bez kompromisów. I na jednym z festiwali opisano ich tak. Młody, gniewny punk, który dostarcza brudnych riffów i szybkiego tempa, będących esencją klasycznego punka. Ponoć na koncertach jest hałas, płot, zero dystansu i kontakt z publiką też jest bliski. Zespół, no, mówi, że czuje każde uderzenie werbla. Teksty są szczere do bólu o politykach, którzy mają nas tam, gdzie mają, o depresji, o tanich używkach, o życiu na marginesie. Bez ściemy, bez pozorów, bez udawania, że świat jest kolorowy. Będziemy mogli przekonać się o tym podczas tegorocznej edycji Rok na Bagnie, bo zespół Wylew wygrał jako jeden z dwóch przesłuchania na otwieraczy festiwalu, więc otworzą jeden z dni festiwalowych. Ale zanim to nastąpi, posłuchajmy singla zapowiadającego drugą płytę zespołu.

0: Punk w Radiu Akadera.
1: I to był Wylew z Wrocławia. A teraz zespół Hryja. Podobnie jak Wylew, jest laureatem przesłuchań na otwieracza Rok na Magnie 2026, zorganizowanych w warszawskim klubie Garaż Artystyczny przez Kamera TV. Hryja wystartowała w 2025 roku, więc jest to bardzo młody zespół. A swój pierwszy koncert zagrali w lutym. Pierwszą epkę pod tytułem Kolor Zielony wydali w październiku też ubiegłego roku. Podczas debiutanckiej letniej trasy koncertowej Hryja miała okazję wystąpić na dużych krajowych scenach festiwalowych, takich jak warszawskie Ursynalia, 22. Festiwal Mocnych Brzmień w Decznie, Fest Muza w Olsztynie, czy nawet Cieszanów Rock Festival. Na przeglądzie zespołów konkursowych w trakcie festiwalu Fest Muza

w Olsztynie, Kryja została uhonorowana specjalną nagrodą jury za swój energetyzujący występ na deskach olsztyńskiego amfiteatru. Więc zespół może i krótko działa, ale no już ma jako takie doświadczenie. Występowali między innymi też na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, dzielili scenę z Hamulcem i Zenkiem Grabowskim. Grali w kilku miastach typu Łódź, Kielce, Lublin, Gdańsk, czy nawet dosyć niedawno w Białymstoku. No cóż, będziemy mogli też posłuchać ich niedługo na Rok na Bagnie, a teraz posłuchajmy ich w Radio Akadera, Ryja.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno.

0: Punk w Radiu Akadera.
1: I to była Chryja z Warszawy. Może nie jest to czysty punk rock, ale ten punkowy pierwiastek gdzieś tam w ich muzyce jak najbardziej jest. Określony też mocno hardcorem, hip-hopem i metalem. Jest brudno, jest ciężko, no i jeszcze niekoniecznie grzecznie. A teraz Slap z Olecka. Zespół założony w 2023 roku przez między innymi muzyka znanego z białostockich zespołów Segregacja, Seks, Mrówki, Verboten, a także białostockich Kundli. Zespół właśnie wydał płytę z 6 utworami, szybciutko i krótko się je słucha. Jest zatytułowana po prostu Slap. Jest to ponad 22 minuty post-hardcore punka z ciekawymi tekstami. Zresztą tak samo i muzyka Slap jest bardzo ciekawa. Polecam się zainteresować zespołem. Myślę, że warto. Posłuchajmy Slap.

0: Punk w Radiu Akadera.
1: Okazuje się, że czas tam tutaj dobiega końca, więc nie zdążymy posłuchać tych metalowych coverów, które zapowiedziałem na początku, ale myślę, że może to i lepiej, bo będzie może to kiedyś materiał na inną, fajną, ciekawą audycję. No cóż, posłuchajmy jeszcze do końca zespołu Slap, a ja już wam mówię, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć, Punk Studio.

0: Ikea. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
2: Wiadomości Radia Akadera.
3: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
4: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
3: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
5: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
6: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
7: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
5: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
8: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
5: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
3: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
9: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
3: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych. Nad morzem i na Kaszubach jutro tylko 8 stopni, na północy 10, w centrum około 23, na południowym wschodzie 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.
1: Reklama.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
11: Radio Akadera.

0: 2004.
1: Dobry wieczór. Dziś przy mikrofonie, czyli jak zwykle, Sebastian Michałowski. I pogramy troszeczkę premier. Oczekiwanych mniej lub bardziej, a nawet zupełnie nieoczekiwanych. Jeśli ktoś myśli, że zaraz tu odpalę Venom, to niestety płyta do mnie jeszcze nie dotarła, bo wpadłem na świetny pomysł, że zamówię ją sobie w Wielkiej Brytanii z podpisami zespołu. To był bardzo dobry pomysł, więc czekamy, ja czekam przynajmniej, ale mam inny zespół z Wielkiej Brytanii, na którego nową płytę zatytułowaną Koronach również czekałem, czyli Hellripper i Black Satanic Fuckstorm.

był Hell Reaper, którego fanem jestem od debiutanckiego albumu Coagulating Darkness, kiedy to był jeszcze fajny, nieskomplikowany speed black metal. Ale chyba żaden z moich ulubionych zespołów nie rozwijał się i nie rozwija się z płyty na płytę tak jak właśnie Hell Reaper, czyli de facto James McBain, bo to on odpowiada tu za wszystko. I za każdym razem McBain wskakuje na nowy level, zarówno jako muzyk, jak i kompozytor. Po pierwszym singlu najnowszego albumu tak myślałem, że Koronach będzie pierwszą płytą Hell Reaper, która do mnie nie trafi, bo jak na poprzednie, porównując z poprzednimi płytami, to mamy tutaj zagęszczone numery, czasami niemal wirtuozerskie zagrania, folkowe smaczki, ale wystarczyło jednokrotne posłuchanie całego albumu. No i ja mu wtedy mówię: James, jesteś wielki. Co prawda jest trochę inaczej niż poprzednio, oczywiście, ale znowu świetnie, bo na całej płycie jest ogień, jest szybkość, są melodie, świetny songwriting, do tego niemal punkowa dzikość, a z niczym McBain nie przesadził. Ma chłopak talent. Hell Reaper i Thunderpressed.

0: Let's go. Steady.
1: A teraz wydarzenie z gatunku Piekło zamarzło. Czyli ja sam z nieprzymuszonej woli zagram płytę z gatunku Melodic Death Metal. Nawet, ja jej nie zagram, bo ona najpierw powaliła mnie na ziemię, potem podniosła kopniakiem i zmusiła do zagrania. Nie opierałem się, bo jestem pod takim wrażeniem, że od razu uderzę dwoma numerami. I chodzi oczywiście o zespół At The Gates i utwory The Dissonant Void i Tomb of Heaven.

0: Radio Akadera.
1: I od razu powiem jedno. Obecność w Hucie nowej płyty At The Gates, znacząco zatytułowanej The Ghost of a Future Dead, nie jest podyktowana tym, że to ostatni album zespołu z Thomasem Lindbergiem, który zmarł w ubiegłym roku, więc wypadałoby puścić. Tak się składa, że spośród zespołów Tompy uwielbiam Grotesk, bardzo lubię płyty Lock Up, wielce cenię debiut At The Gates, czyli The Red in the Sky is Ours, ale generalnie to moje drogi jako słuchacza rozeszły się z At The Gates bardzo dawno. Gdyby więc to była słaba płyta, to bym jej po prostu dzisiaj nie puszczał. Ale ona jest wyśmienita. Potężna, szybka, naładowana energią. No oczywiście melodyjna, wyśmienicie brzmiąca. A przy tym zespół gra tak, jakby to miała być jego ostatnia płyta w życiu. No i w pewien sposób jest, bo w tym składzie już żaden album Ojców Chrzestnych göteborskiego brzmienia nie powstanie. Być może dlatego odbieram tę płytę jako bardzo melancholijną, ale powiem jedno. Thomas Lindberg pożegnał się z fanami najlepiej jak mógł. Jeszcze jeden utwór ze smutną końcówką, chociaż tu jest więcej utworów smutnych, ale wybrałem In Dark Distortion.

Żeby nie było, że dziś tylko mainstream w hucie, schodzimy do podziemia, a tam album, który wywołał trochę zamieszania, bowiem jest to debiut, który ukazał się w tym roku, czyli 34 lata od założenia zespołu. A zespołem tym jest szczeciński Undertaker. Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że grupa miała kilkunastoletnią przerwę w działaniu, więc te 34 lata są trochę naciągane, ale dobrze brzmią. Płyta Epicentrum też brzmi dobrze i z niej utwór Undertaker zatytułowany Johnny the Holy Spirit.

0: Ekstremalna audycja dla ekstremalnych słuchaczy. Metal z mroków undergroundu. Huta z Jerzyniecka 4.
1: Gdybym dostał tę płytę bez okładki i bez żadnych napisów, to obstawiałbym, że to jakiś świetny artefakt z przełomu lat 80. i 90., czyli z czasów, gdy ukazał się genialny debiut Terrorizer, a Napalm Death z Barneyem na wokalu ruszył od grindowej ekstremy w regiony death metalowe. Bo wydany przez naszą Black Flame Rebellion album Epicentrum Undertakera to ewidentny hołd dla tych dwóch zespołów. Wystarczy posłuchać riffów, konstrukcji utworów, czy nawet wokali. Ale o dziwo, nie przeszkadza mi to, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jaką biedę nagrywa obecnie Terrorizer. Debiut Undertakera to płyta z gatunku 0% oryginalności, ale 100% radości. I bardzo dobrze, myślę, że te numery świetnie będą sprawdzać się na koncertach. 27 minut, 10 kawałków. No to jeszcze dwa wybuchy z Epicentrum: Resentful Revenge i Revolution.

przejdziemy do ogłoszeń koncertowych, podkręcimy tempo i nie tylko tempo, a to za sprawą skromnej, ale max ekstremalnej demówki wydanej przez naszą Rex Diaboli. Mój imiennik wpadł bowiem na pomysł wydania tylko na kasecie w limicie 100 sztuk taśmy Invictus jednoosobowego projektu Mugtasib z Meksyku. Ja już po okładce widziałem, że ta taśma mi się spodoba. A czy wam? Sprawdźmy. Mugtasib i Impia Supremacia.

No i chyba wszystko jasne się stało. Muchtasib to ekstremalny Black Death Grind Noise, który pan twórca nazywa pięknie Anti-Abrahamic War Metal. Cztery numery w niespełna 16 minut i jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to jeden z tych czterech kawałków, który jest po prostu noisem. Najzwyczajniejszym hałasem, który niczego nie wnosi do w sumie fajnej, choć mega ekstremalnej taśmy zatytułowanej Invictus. I jeszcze jeden cios w wydaniu Muchtasib, Liturgia Barbarica.

Kto jeszcze został żywy, to zapraszam na ogłoszenia koncertowe. W maju będziemy gościć w Białymstoku zespoły z wieloletnim stażem i bogatą dyskografią, a ten cykl wizyt rozpocznie kultowy black metalowy Christ Agony, który w podlaskiej Adamczysze zagra już w najbliższy piątek, 8 maja. Towarzyszyć mu będą Mirzam Antidotum of Marazm i Valefor. Christ Agony przybywa oczywiście w ramach trasy Hymny Tour, promującej doskonałą płytę Anthems, którą ja już dość solidnie pograłem w Hucie, bo to, jak się rzekło, doskonała płyta, ale nie widzę przeciwwskazań, żeby zagrać jeszcze jeden utwór z tego albumu. Christ Agony i Throne of Eternal Silence.

0: Radio Akadera.
1: Na facebookowym profilu Huta Zwierzyniecka 4 Radio Show jest konkursik, w którym do wzięcia są dwa zaproszenia na ten koncert. Pytanie konkursowe też tam jest, dotyczy oczywiście Christ Agony. Ekipa Cezara zagra już w piątek, a teraz w ramach przypominajki i prezentacji hiszpańskiego Bok sięgamy po wydaną w ubiegłym roku kompilację epek tego zespołu, który zagra w Białymstoku wraz z Corruption i Sacriversum 23 maja. I numer z debiutanckiej epki, no teraz będę kaleczył oczywiście język kataloński. Epka nosi tytuł Ala Forca, a numer Bok zatytułowany jest Ala de Corb.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Wiadomości Radia Akadera.
2: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
3: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
5: Ja widzę ogromną różnicę, na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
2: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września. Na zachodzie i północy, a miejscami też w centrum ma padać deszcz. Niewykluczone też burze na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Na południu może z kolei mocno wiać. Na termometrach 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie i nawet 16 na Podkarpaciu.

0: Ľudsko 4. Relikty skrypt.
1: Dziś cała druga godzina Huty Zwierzynieska 4 poświęcona będzie właśnie reliktom. Pogramy wyłącznie płyty i demówki polskich zespołów, a zaczniemy z wysokiego C, bo od albumu kultowego, fundamentalnego dla krajowej sceny pagan black metalowej, czyli absolutnego must have dla każdego fana starego polskiego black metalu. I chyba już wiadomo, że mowa o płycie Wicher pomorskiego Sacrilegium, która miała premierę równo 30 lat temu pod banderą Pagan Records. Sacrilegium i Śpiew Kruków Czarnych Cieni.

nie będę rozwodził się specjalnie na temat debiutu Sacrilegium, bo powiedziano i napisano o nim chyba wszystko, no, ale parę słów należy się jubileuszowej reedycji, która wyszła na CD i na trzech kolorach winyli, z czego jeden szybciutko się wyprzedał. Przede wszystkim, najważniejsze chyba, reedycja została zaopatrzona w odnalezioną po latach oryginalną okładkę, dzięki czemu niektórzy nareszcie dowiedzieli się, co faktycznie przedstawia ta grafika. A wspominam o tej okładce dlatego, że Wicher doczekał się już winylowej reedycji. W 2015 roku Pagan Records wydał tę płytę też na podwójnym winylu, ale z zupełnie zmienioną, choć trafioną okładką. Teraz jest edycja z wierną oryginałowi w prawie 100%. Zarówno wydanie na CD, jak i na winylu zostało też wzbogacone o jeden istotny utwór, Tam, gdzie gaśnie dzień, który pierwotnie ukazał się także w 1996 roku na splicie Sacrilegium i Nord, zatytułowanym Jesienne szepty. To też ważna, ponad 10-minutowa kompozycja, więc kto nie ma splitu, będzie miał przynajmniej utwór z Sacriversum. No i tyle o tym kultowym albumie. Pozwolę sobie zagrać najbardziej moją ulubioną z tej płyty kompozycję, Zagubiona ciemność. Nie krótka ta ciemność, a agresywna, melancholijna, epicka. Piękny utwór. I Sacrilegium.

czas na nagrania równie stare jak album Wicher, a nawet starsze, bodemówki szczecińskiego Undertaker. Ta nazwa pojawiła się już w pierwszej godzinie Huty Zwierzyniecka 4 przy okazji nowego albumu tego zespołu, albumu debiutanckiego, ale Black Flame Rebellion postanowiła wydać swego rodzaju pakiet, choć oddzielnie, i teraz mamy do czynienia z płytą Demons, na której znalazły się nagrania Undertaker z demówki Hardness z 94 roku, dwa bonusowe numery z 95 i promo tape 96. 15 numerów, 50 minut, epickich pieśni nie będzie. Najpierw kawałek z demo Hardness, Don't Sleep, Wake Up.

na taśmie Hardness z 1994 roku. Undertaker grał przede wszystkim typowy dla tamtych czasów death metal, ale już zdecydowanie zerkał w stronę grindcora. To było fajne, agresywne granie, czasem przyspieszające do grindu, ale dwa utwory młodsze o rok zaledwie pokazują, że zespół rozstrzygnął stylistyczne rozterki, a brzmienie jest z gatunku prosto w twarz. Undertaker i Lynch.

0: Let's go steady.
1: Tylko rok różnicy między dwoma utworami, a różnica była niemal fizycznie namacalna. No i to był ten kierunek, jaki Undertaker obrał na swoim ostatnim przed wieloletnią śpiączką wydawnictwie, czyli na Promotype 96. Ze względu na nagrywanie w innym studiu brzmienie nie jest tak agresywne jak utworów z 95 roku, ale nie ma wątpliwości, że panowie za wzór obrali Terrorizer i Napalm Death z okresu po pierwszych dwóch płytach, czyli Death Grindujemy aż miło, czyli jest to, co usłyszeliśmy na wydanym 30 lat później, dobre 30 lat później, albumie Epicentrum. Undertaker i Dismal Trial of Accounts.

Relikty z Krypty, oczywiście w Hucie Zwierzyniecka 4 w Radio Akadera. Tym pogrindowaliśmy sobie troszeczkę teraz, a więc przyszedł czas na 100% metal czysty i szlachetny, czyli reedycję epki Hamartia zespołu Trauma. Trauma oczywiście działa i ma się dobrze. Dodam, że 29 maja wystąpi w Białymstoku wraz z Inferial i Cynis, a dzień później w Łomży razem z Inferial i Valefor. Tak więc ta reedycja to żadne wydawnictwo pośmiertne, ale Selfmade Gut Records już od jakiegoś czasu odświeża kolejne płyty Traumy i w kwietniu przyszła kolejna, ponowne wydanie płytki nagranej 20 lat temu w białostockim studiu Hertz i wydanej też 20 lat temu przez Empire Records. Nowa wersja ma troszkę zmienioną okładkę, odświeżony layout, wydana została też w limitowanym boksie z bajerami, a przede wszystkim została poszerzona o parę numerów, o czym za chwilę opowiem, a póki co Trauma i Decayed by Falls.

przyznam, że lubię płytkę Hamartia, bo także dlatego, że została nagrana w moim ulubionym towarzysko składzie Traumy, bo oprócz Mistera i Małego w zespole wtedy był Chudy, który darł paszczę, a cztery struny szarpał Firana. No i sama muza była przednia. Chociaż na tej epce za wiele jej nie ma, bo prócz dwóch numerów autorskich są trzy covery: Cannibal Corpse, Fear Factor i Machine Head. Są te dwa ostatnie, to była zapowiedź tego, że Mister zacznie tworzyć bardziej groove'owe numery. No i wkrótce połowy mego ulubionego składu już nie było na pokładzie. Ale wróćmy do edycji Hamarti. Są tu trzy bonusowe kawałki, przez co płytka trwa blisko 37 minut, czyli jak na obecne czasy to album. Ale paradoksalnie stała się kompilacją coverów w wykonaniu Traumy, bo te trzy numery to Reality When You Die, Gorefest, Silent Scream Slayera i nieco zmieniona wersja Craving, oryginalnie obecnego na Hamarti. No i tej alternatywnej wersji właśnie posłuchamy. Trauma i Craving.

czas na płytę zapomnianą, a może wręcz nieznaną, a dobrą, co najmniej dobrą, czyli pierwszy i jedyny album Anger Path z Bielsko-Białej. Zespołu, w którym wokalne ostrogi zdobywał Pachu, czyli obecny wokalista lubianego i hołubionego zespołu Hostia. Natomiast reszta składu tworzy obecnie progmetalowy zespół New Breed, czyli innymi słowy wszyscy nadal są czynni muzycznie, a Anger Path pogrzebali nieładnie. Nieładnie. Posłuchajmy za to utworu właśnie z płyty, debiutanckiej płyty tego zespołu zatytułowanej Forgotten World, a utwór się nazywa Forbidden Voice for All.

to był Anger Path z płyty Forgotten World, która nie miała szczęścia. Najpierw, jeśli wierzyć internetom, ukazała się w dawno nieistniejącej wytwórni Epitomite z USA. Nawet chyba dwa razy się ukazała, bo najpierw w 2007, a później jeszcze raz. Misji przypomnienia albumu podjęła się parę lat temu nasza Deformifying Production. Płyta została ponownie zmiksowana, Pachu zrobił nową oprawę graficzną, bo jestem dużej klasy specjalistą. No i pięknie. Pięknie, tylko że gdybym nie dostał egzemplarza z wytwórni, to bym o płycie Forgotten World nadal nie wiedział. Nie chcę powiedzieć, że ten album to odkrycie kopernikańskie, ale na pewno jest to mocarny, gęsty i techniczny death metal, choć bez zbędnych wodotrysków na szczęście. Mocną stroną tej płyty są też okrutny growl i bardzo szorstkie brzmienie, które w połączeniu z maniakalną powtarzalnością riffów daje iście sadystyczny, ale i oryginalny efekt. No więc posłuchajmy jeszcze jednego numeru, Anger Path i Human Is Left With Nothing.

0: Терзляцька, стери! Релікти скрипти.
1: Powoli zbliżamy się do końca audycji. Zatem coś dla największych maniaków podziemia. Wydawnictwo zespołu Up on the Altar, który jest kompilacją dwuutworowego promo 2020 i trzech okrutnych coverów utworu Tormentor. Tyle, że każdy pochodzi z repertuaru innego zespołu, czyli Kreatora, Destruction i Tormentora. Taka ciekawostka dla maniaków, która po raz pierwszy wyszła na CD. Ma tytuł Anthems from the Past Eons, a my do końca audycji posłuchamy sobie z niej kawałka autorskiego zespołu Up on the Altar, zatytułowano Expire, ale uprzedzam, że jakość jest taka sobie. I żegnają się z wami kierowca bombowca
2: Szymon, S2 zresztą, Kubas
1: i Sebastian Semi-Michałowski. Dobranoc
2: Państwu.

0: wiadomości Radia Akadera.
1: Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała polska agencja prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób. Poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
2: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
3: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
1: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
4: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
5: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, to słuchanie, to jest najłatwiejsze, co?
1: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny. W środę dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Spora rozpiętość temperatur, na północy zaledwie 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet 27.
0: Radio Akadera.
6: W Radiu Akadera. Wieczór akademicki.

0: Paweł Cybulski, wyjątkowo, bo nie z radiowego studia, a z Wydziału Mechanicznego, gdzie odbywają się warsztaty dotyczące efektywnej komunikacji. A ze mną jest magister Zuzanna Hewa, prowadząca warsztaty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Efektowna komunikacja to jaka komunikacja?
1: Efektywna komunikacja jest jednym z najważniejszych obszarów umiejętności w naszym życiu. Niewątpliwie wpływa na jakość naszych relacji, zarówno prywatnych, jak i zawodowych, a także społecznych. Nie polega wyłącznie na przekazywaniu informacji, ale także na budowaniu zrozumienia, bezpieczeństwa i zaufania w relacji pomiędzy ludźmi. Jest to proces, który obejmuje zarówno słowa, jakie emocje, intencje osób oraz sposób, w jaki przekazujemy nasze myśli. Czyli nie zawsze to, co mówimy, jest tak ważne, jak to, w jaki sposób to mówimy. Bo często jest tak, że kiedy nadajemy jakiś komunikat, na przykład kiedy jest z obszaru z poziomu emocji, to werbalizacja jest z poziomu interpretacji. Często ta pretensja informuje nas o niezaspokojonej potrzebie.
0: Czy sposób komunikacji wynika z naszej wiary, że taki sposób jest skuteczny, czy z czegoś innego?
1: To, w jaki sposób reagujemy, na przykład jeśli jest to sytuacja konfliktowa, no jest to naturalny element każdej relacji i nie należy ich traktować jako porażki, bo często te nasze reakcje, które są emocjonalne, wynikają z niezaspokojonych potrzeb, to jakie mamy różnice w przekonaniach, w wartościach albo w posiadanych granicach. Problemem często nie jest sam ten konflikt sam w sobie, tylko to, w jaki sposób próbujemy te konflikty rozwiązywać, a więc brak otwartej komunikacji, niewyrażone emocje często prowadzą do narastającego napięcia.
0: Czy jest coś takiego w naszej komunikacji, co od razu nas skreśla jako rozmówcę, że robimy jakiś zabieg, mówimy coś, czy wysyłamy jakiś inny komunikat, który sprawia, że słuchaczowi nie chce się już dalej z nami rozmawiać?
1: Bardziej spojrzałabym na to nie jako skreślenie kogoś, jako nadawcę czy odbiorcę komunikatu, tylko bardziej uważniłabym się na nasze nawyki, jakie podejmujemy w naszych codziennych komunikacjach, na różnych obszarach, bo emocje mają ogromny wpływ na sposób komunikowania się, ale też uważnienie na takie obszary jak aktywne słuchanie, czy nawiązujemy i podtrzymujemy kontakt wzrokowy z osobą, z którą rozmawiamy, czy moment, w którym ktoś do nas mówi, ktoś nam komunikuje jakąś prośbę, czy dzieli się z nami. Czy jest to komunikat, w którym przerywamy, w którym oceniamy, bo też powstrzymanie się od ocen, skupienie też na zachowaniu przybliża nas do obszaru skuteczniejszej komunikacji.
0: Co jest ważniejsze? Fajny sposób mówienia, czy umiejętność dobrego słuchania?
1: Myślę, że jedno i drugie, bo tak jakbyśmy się przyjrzeli komunikacji pod obszarem transakcji, tak, czyli dochodzi do wymiany komunikatu, jesteśmy nadawcą, później druga osoba jest odbiorcą, to te role też się zmieniają, więc myślę, że ten cel, który posiadamy w rozmowie, to do czego chcemy dojść, jest równie ważne to, w jaki sposób mówimy. Ale też i umiejętność, którą warto podkreślić, że jeśli mamy poczucie, nie wiem, uważniamy się na to, że sobie nie radzimy w jakimś obszarze, że nasze komunikaty często są odbierane w sposób niespójny z tym, jakie były nasze intencje, to myślę, że bardziej niż skreślanie siebie, warto przyjrzeć się, co możemy zrobić inaczej i wykształcanie tej umiejętności, bo to nie jest talent, który albo mamy, albo nie mamy, tylko każdy z nas, niezależnie od tego, co robi na co dzień, w jakim obszarach się porusza, jest w stanie nad tym pracować. No, oczywiście miejmy tutaj taką gwiazdkę, że ważna jest regularność tej praktyki, tak? Czyli takie podejmowanie systematycznych prób zmiany.
0: Nie tak dawno rozmawiałem o przyszłości rynku pracy z kilkoma specjalistami. Każdy z nich podkreślał, że najważniejszą kompetencją przyszłości są umiejętności miękkie. Czy z efektywną komunikacją, czy ona nie jest umiejętnością, którą już dziś powinniśmy posiadać, jeżeli chcemy przetrwać na rynku pracy?
1: Efektywna komunikacja na pewno daje nam większą perspektywę, czyli moment, w którym jesteśmy bardziej elastyczni, posługujemy się tą umiejętnością, no jesteśmy w stanie też odnosić większe korzyści. Ale też w perspektywie efektywnej komunikacji, moment, w którym będziemy skupiać się na faktach, da nam większą perspektywę rozwoju, bo kiedy w swoich działaniach, w swoich komunikatach kierujemy swoją uwagę i skupiamy się na emocjach, to często obszar naszego efektu i celu jest oddalony od tego, nad czym tak naprawdę na przykład w grupie czy w zespole pracujemy.
0: W takim razie jak powinien brzmieć taki przykładowy, dobry komunikat?
1: No, to, o czym pan powiedział, na pewno to, w jaki sposób mówimy. Czy ten ton nie jest podniesiony, czy w ogóle krzyczący, tak? Co mówi nasza postawa, więc jakby nie chciałabym wejść w ocenę takiego dobrego komunikatu, tak? Ale myślę, że warto czasem między bodźcem a reakcją zostawić sobie takie miejsce na zastanowienie się nad tym krokiem, to znaczy czego ja potrzebuję. Dać taki moment, w którym no właśnie zareaguje z poziomu interpretacji, która niekoniecznie musi być uzasadniona, być może występuje tam jakieś zniekształcenie i z poziomu emocji wejdziemy w dalszą dyskusję, czy być może eskalację konfliktu, czy to jest jednak moment, w którym jestem w stanie zauważyć, nie wiem, swoje objawy z ciała, moje myśli, które się pojawiają, czy emocje I dzięki temu też to, w jaki sposób postąpię, będzie bardziej z obszaru właśnie dążącej do efektu, a nie do poziomu emocji i eskalacji jakiegoś konfliktu.
0: Co nasi słuchacze mogą zrobić tu i teraz, aby poprawić chociaż delikatnie swoją komunikację?
1: Uważniłabym się na potrzeby, które się pojawiają, bo często dzieje się tak, że w sytuacjach społecznych czy zespołowych, jak jesteśmy w jakiejś współpracy, bardzo często pojawiają się pretensje. I podążając za tym, że pretensja jest informacją o niezaspokojonej potrzebie, to też moment, w którym na co dzień uważnimy się na emocje, jakie się pojawiają, na potrzeby, jakie mamy, też jesteśmy w stanie oddziaływać w taki sposób, by te potrzeby były zaspokajane.
0: O efektywnej komunikacji mówiła wam magister Zuzanna Chewa, prowadząca warsztaty w Politechnice Białostockiej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: inteligentne śruby pozwalają na detekcję poluzowanych śrub, zanim dojdzie do katastrofy budowlanej lub awarii w transporcie. Zespół badaczy z Politechniki Białostockiej zastrzegł dwa wzory użytkowe łączników, które czują. Zapraszam, Jerzy Dorożkiewicz.
1: Jest to wzór użytkowy łącznika mechanicznego z funkcją pomiaru siły w połączeniu. Idea tego rozwiązania konstrukcyjnego pojawiła się z obserwacji, no głównie tego, w czym pracujemy, czyli z części samochodowej, w której od wielu lat występują różnego rodzaju monitory diagnostyczne. One mogą być ciągłe lub okresowe.
0: Doktor habilitowany inżynier Dariusz Szpica, profesor Politechniki Białostockiej, kierownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
1: Bazując na takich jakichś przesłankach, gdzie w samochodach jest to procedura, no tutaj postanowiliśmy opracować łącznik, który będzie miał możliwość pomiaru siły w połączeniu, co jest bardzo istotne, szczególnie w odpowiedzialnych połączeniach mechanicznych, w których wypada kontrolować te połączenie co jakiś czas. No i tutaj zamiast ingerencji człowieka opracowaliśmy właśnie wspólnie taki łącznik, który można monitorować zdalnie.
0: Łącznik, czyli tak naprawdę śruba, co to jest i gdzie można ten łącznik wykorzystać praktycznie?
1: Połączenia śruba-nakrętka są powszechnie stosowane, nie tylko może w motoryzacji, ale również w takim przemyśle AGD, w budownictwie, czyli zastosowań połączeń śrubowych jest bardzo dużo. Istota polega na tym, że w czasie czynności kontrolnych przeważnie wysyła się człowieka na skontrolowanie tego, czy połączenie jest odpowiednio napięte, czy w ogóle jest napięte. I w naszej idei było to zastosowanie łącznika, który miałby możliwość okresowej lub ciągłej rejestracji tego parametru, którym jest napięcie, żeby móc zagwarantować jakość tego połączenia.
0: Kiedy jadę samochodem, koło mi się odkręca i ta elektronika by mnie poinformowała wtedy, gdyby taki łącznik był wykorzystany, że muszę sobie dokręcić koło?
1: Zastosowanie tego jest wszechstronne. Może być to mocowanie koła. Oczywiście wszystko zależy od przeznaczenia. Tu się bardziej skupialiśmy na połączeniach takich mechanicznych konstrukcji w różnego rodzaju elementach nośnych. Nie tylko może samochodowych. W samochodowych możemy to mieć w kołach, możemy to mieć w układzie zawieszenia, ale chodziło o to, żeby można było nawet w środowisku trudnym, gdzie człowiek nie powinien uczestniczyć jakby w tym badaniu diagnostycznym, żeby móc to zdalnie przesterować z odległości.
0: Żeby zdalnie przesterować, zaprojektowaliście unikalne rozwiązanie. Jak ono działa? Co jest istotą tego wzoru użytkowego?
1: Podczas montażu połączenia śrubowego, w naszym przypadku stosujemy to połączenia śrubowego, które jest napięte. Czyli w przypadku, kiedy napniemy połączenie śrubowe, śruba się rozciąga. I ten parametr rozciągania śruby, czyli ogólnie parametr, który możemy zaobserwować w różny inny sposób, możemy mieć jakieś znaczniki i tak dalej, a to wszystko będzie wtedy obserwowalne czy oko, czy jakaś kamera. My chcieliśmy zastosować element pomiarowy ciągły, który będzie w sposób ciągły mógł monitorować te napięcie, mało tego, że będzie mógł monitorować, czy ono występuje, też w jakim zakresie.
0: Gdzie ten element pomiarowy umieściliście?
1: Element pomiarowy, on jest montowany w śrubie, gdzie jest wykonany otwór częściowo i w tym otworze mamy umiejscowiony czujnik pomiarowy.
0: Istota opatentowanych wzorów użytkowych polega na umieszczeniu wewnątrz śruby szpiega, czujnika w formie zewnętrznie gwintowanej tulei. Tuleja ta jest wkręcana w specjalnie wykonany otwór w osi trzpienia śruby. Kluczowym aspektem jest to, że gdy śruba pod wpływem obciążenia się wydłuża, tuleja pomiarowa deformuje się wraz z nią.
2: Na tym stanowisku można pokazać, że ta siła występuje w tej śrubie.
0: Doktor habilitowany inżynier Grzegorz Mieczkowski, profesor Politechniki Białostockiej z Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
2: Czyli mamy tutaj śrubę, nakrętkę, element sprężysty, ściskamy teraz to wszystko, czyli powiedzmy to kręcamy nakrętkę. W śrubie pojawia się napięcie, a przy okazji ta śruba się nam kształca, wydłuża. No to wydłużenie można sobie na przykład tutaj zaobserwować na tym czujniku. W tym naszym patencie nie mamy jakichś czujników zegarowych, to wydłużenie, które jest proporcjonalne do siły występującej w śrubie, mierzone jest za pomocą dwóch takich typów czujników pomiarowych i te czujniki pomiarowe tak naprawdę mierzą wydłużenie, odkształcenie śruby. Następnie to odkształcenie zamieniane jest na jakiś taki sygnał, który możemy sobie ciągle monitorować i myśmy tu wykorzystali czujnik piezoelektryczny i zjawisko piezoelektryczne, czyli odkształcenie śruby powoduje odkształcenie tego czujnika, który generuje nam pole elektryczne i zmiana tego pola elektrycznego jest proporcjonalna do siły, która występuje w śrubie. Jeżeli połączenie nam się luzuje, zanika to odkształcenie, zmienia się pole elektryczne, my wyłapujemy, że coś jest nie tak z tym połączeniem. Drugim typem czujnika pomiarowego jest czujnik magnetostrykcyjny, a w zasadzie czujnik, który wykorzystuje zjawisko odwrotne do magnetostrykcji, czyli zmiana odkształcenia tego czujnika proporcjonalna do wydłużenia odkształcenia śruby zmienia nam pole magnetyczne. Mierząc na przykład czujnikiem Halla, możemy sobie tam określić ilościowo tą zmianę i ta zmiana ilościowo daje nam tę informację, czy połączenie jest dokręcone, poluzowane, czy wystąpił ten luz, czy nie. To oczywiście też można, wykorzystując te śruby, nie tylko tą diagnostykę zapewnić, ale też można wyeliminować klucze na przykład neometryczne. Możemy sobie dokręcać, obserwując zmianę pola elektrycznego czy pola magnetycznego.
0: Taka śruba z czujnikiem magnetostrykcyjnym wymaga jeszcze elementu, który będzie przesyłał, zbierał z niej dane. Jak to może być rozwiązane na przykład w połączeniu mostowym?
2: Tutaj ten sygnał trzeba byłoby przesłać zdalnie, czyli byłby gdzieś na takim urządzeniu nadajnik gdzieś tam w pobliżu, który by odbierał sygnał ze śruby, a następnie gdzieś tam dalej przesyłał do miejsca, gdzie odbywa się ten monitoring tego urządzenia.
0: A w przypadku czujnika piezoelektrycznego jak to działa?
2: Tutaj troszkę inaczej wygląda sama akwizycja danych. Czyli mamy tutaj dwie elektrody i z tych dwóch elektrod są dwa przewody i mierzymy po prostu napięcie pomiędzy tymi przewodami. I też ta zmiana napięcia może być przekazywana zdalnie z wykorzystaniem jakichś tam dodatkowych nadajników. Nie jest to trudne do zrobienia. W warunkach, gdzie nie można tak normalnie wejść i robić tych pomiarów, czyli to są jakieś tam transformatory. W transformatorach właśnie te śruby bardzo często się luzują tam i tam trzeba w jakiś sposób to kontrolować. No, kontrola wymaga tego, że wyłączyć to na chwilę, przerwać ten proces przesyłu prądu, co niekoniecznie jest takie dobre. Nasze rozwiązanie gdyby to eliminuje. Ma jakieś takie uzasadnienie ekonomiczne, tak, stosowania tego. Nasze rozwiązanie przyspiesza proces diagnostyczny, ułatwia ten proces diagnostyczny, no i czyni go na pewno bardziej bezpiecznym.
1: W tworzeniu łącznika z funkcją pomiaru siły współautorami byli pan profesor Grzegorz Mieczkowski i pan profesor Andrzej Borawski.
0: Jaka może być przyszłość takiego inteligentnego łącznika?
1: Jeżeli chodzi o przyszłość takiego łącznika, może być wykorzystany, tak jak mówił pan profesor Mieczkowski, w różnych sferach, gdzie człowiek nie powinien mieć dostępu albo dostęp mógł być utrudniony. I tak jak pan wspominał, w mostach, tam gdzie też samo dostanie się człowieka może być problemem. Czyli mówimy o miejscach niedostępnych albo takich, które są miejscami, które mają dostęp ograniczony. Do tego oczywiście wszystkie powszechne układy, w których musimy mocować, czyli mocowania elementów odpowiedzialnych.
0: Te innowacyjne wzory użytkowe pokazują, jak zaawansowana nauka może zostać zamknięta w tak powszechnym przedmiocie jak śruba, czyniąc nasz świat bezpieczniejszym miejscem. Jerzy Dorożkiewicz.

Nica wraz z Julitą Molendą znana jak Aspiła zostały najskuteczniejszymi zawodniczkami meczu. Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanego pierwszego seta. W jego trakcie tylko jedna drużyna wyszła na 3-punktowe prowadzenie. Takie uzyskały siatkarki na Aspiła przy stanie 13-16. Jednak i ono, tak jak zresztą każda z poprzednich przewag, zostało błyskawicznie roztrwonione. Kilka minut później białostoczanki prowadziły już 22-20, jednak z wygrania pierwszej odsłony cieszyły się rywalki. Zwyciężyły ją do 23, wykorzystując błędy białostoczanek. Miała miejsce też kontrowersja sędziowska. Arbiter główny meczu uznał, że jedna z zawodniczek KS Bas przy próbie ataku rzuciła piłkę, a nie ją podbiła. W efekcie punkt przyznał drużynie Enea Piła. W następnych dwóch setach zawodniczki KS Bas zaprezentowały fantastyczną siatkówkę. Grały jak natchnione. Zdobywały oczka nie tylko udanymi atakami i wykorzystywaniem kontr. Właściwie też ustawiały blok i punktowały zagrywką. Z kolei przeciwniczki prezentowały się coraz słabiej. Kiedy już się wydawało, że zdobędą punkt, popełniał błąd. Ostatecznie KS Bas drugiego seta wygrał do 13, a trzeciego do 16. W tych partiach najbardziej na parkiecie wyróżniała się Amelia Syńca. W czwartej odsłonie białostoczanki również prowadziły. Choć ich przewaga nie była tak miażdżąca jak w poprzednich dwóch partiach, tak jednak nadal ją posiadały. Broniące barw KS Bas prowadziły w czwartym secie już 22-17. Jednak od tamtego czasu sytuacja na parkiecie zmieniła się diametralnie. Stało się tak, ponieważ Pilanki zdobyły 5 punktów z rzędu. Później białostoczanki wywalczyły dwa następne oczka, dzięki temu prowadziły wynikiem 24-22. Jednak i tym razem rywalki wyrównały stan rywalizacji. Gra na przewagi toczyła się do wyniku 30-32. Gospodynie w czasie jej trwania miały trzecią, czwartą i piątą piłkę setową, ale żadnej nie zamieniły na decydujący punkt. Tiebreak rozpoczął się od 3-punktowych przewag przyjezdnych. Choć Pilanki prowadziły już 0-3 i 2-5, białostoczanki odrobiły straty z namiązką. Jednak przy stanie 7-6 dla KS Bas team gości zdobył aż 5 punktów z rzędu. Następne oczko padło łupem naszego zespołu, ale 4 kolejne już łupem Enea Piły. Białostoczanki przy wyniku 8-14 spróbowały odwrócić losy meczu. Ostatecznie zdobyły 3 punkty, zajmując 4. miejsce na końcu rozgrywek. Powtórzyły wynik z sezonu 22-23.

0: To audycja Drogi Kariery, w której rozmawiamy z absolwentami Politechniki Białostockiej. Sprawdzamy, gdzie zaprowadziły ich ścieżki zawodowe oraz wspominamy, jak było na studiach. Paweł Cybulski, a w naszym radiowym studiu jest człowiek, który przeszedł drogę od studenta do pracownika Politechniki Białostockiej. Magister inżynier Tomasz Pawłowicz, nauczyciel akademicki, który wykłada fitopatologię na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Tomku, od początku, jak to się stało, że został pan pracownikiem Politechniki Białostockiej?
1: Początkowo byłem zwykłym studentem, tak naprawdę. Moja droga do pozostania pracownikiem zaczęła się od ukończenia studiów inżynierskich i zaraz po nich zostałem zatrudniony na Politechnice jako pracownik techniczny, dołączony do realizowanego na Wydziale Budownictwa projektu. W międzyczasie zacząłem realizować studia magisterskie na kierunku leśnictwo i niedługo po ich ukończeniu chciałem dalej realizować się w pracy naukowej i złożyłem dokumenty na stanowisko asystenta właśnie w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.
0: I się udało.
1: Udało się, na szczęście.
0: Twoja branża to fitopatologia. Co to właściwie jest fitopatologia?
1: Fitopatologia, od łacińskich fitos, roślina, patologia, czyli choroby. To jest nauka o wszelkich chorobach. W przypadku naszych zajęć to są choroby drzew leśnych, powodowanych przez najróżniejsze czynniki, przez grzyby, przez inne rośliny, bakterie, wirusy. I nauczamy się na Instytucie Nauk Leśnych, jak to zwalczać, zwłaszcza pod kątem realizowanej w Polsce gospodarki leśnej.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteś takim lekarzem leśnym, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele osób tak to właśnie określa. Fitopatolog musi być w stanie określić przyczynę choroby i umieć podjąć dalsze działania w związku z jej zwalczaniem, ograniczeniem, zwłaszcza w naszym przypadku tutaj pod kątem lasów gospodarczych, na przykład w lasach państwowych.
0: Na jaki kierunek by było trzeba pójść, żeby mieć z panem zajęcia?
1: Ja realizuję zajęcia na kierunku leśnictwo. Fitopatologia, jaką realizuję w ramach programu studiów, jest to fitopatologia leśna, czyli skupiająca się głównie na tych wszystkich chorobach drzew typowo wykorzystywanych w gospodarce leśnej, natomiast obejmująca też kilka innych ważniejszych pod względem lasów roślin.
0: Czy jak zaczynałeś studia w Politechnice Białostockiej, to już wiedziałeś, że chcesz zostać nauczycielem akademickim, czy to jakoś wyszło potem organicznie?
1: To wyszło organicznie. Początkowo myślałem również, że raczej obiorę drogę realizacji się w lasach państwowych bądź w innych organizacjach ochrony przyrody i dodatkowo będę realizował też jakieś zadania dydaktyczne. Natomiast dosyć naturalnie wyszło, kiedy już zacząłem pracować na Politechnice jako pracownik techniczny, że jednak chciałbym pozostać po prostu jako asystent, a później może adiunkt na Politechnice Białostockiej.
0: Został pan absolwentem Politechniki Białostockiej w tamtym roku, a dzisiaj pan wykłada. Jak to jest być po tej drugiej stronie biurka?
1: Myślę, że najlepiej być właśnie absolwentem Politechniki, który dalej prowadzi zajęcia, ponieważ my też znamy tę drugą stronę, jej oczekiwania, rzeczywistość studencką i wiemy też, czego studenci oczekują.
0: Czyli rozumiem, że pana wybór kierunku był świadomym wyborem kierunku i chciał pan tym się zajmować właśnie, tak?
1: Zdecydowanie, no całe życie chciałem się zajmować. Ja bardzo wcześnie zostałem obdarzony pasją, mianowicie do mykologii, czyli do nauki o grzybach, która przez większość życia nie sądziłem, że może być też sposobem na realizację zawodową jednocześnie. Natomiast podczas studiów też zauważyłem, że bardzo wielu naukowców, profesorów funkcjonowało w podobny sposób. Mieli pewne zainteresowanie, realizowali się w nim, przez co potem przeszli też do badań naukowych właśnie w tej wąskiej dziedzinie. Podobnie było i w moim przypadku. Ja się interesowałem grzybami, fitopatologią, co zaowocowało współpracami naukowymi, pozwalając mi też realizować się w moim prywatnym zainteresowaniu i jednocześnie uczyć studentów tego, na czym się po prostu znam.
0: Jak taka pasja się rodzi do mykologii? To nie jest oczywiste.
1: Nie, zdecydowanie to nie jest oczywiste. Było to kompletnie przypadkowe. Jak w wielu polskich rodzinach urządzano u nas takie rodzinne grzybobrania. Kiedy miałem lat 5, wtedy właśnie urodziło się samo z siebie takie wielkie zainteresowanie do grzybów po raz pierwszy i tak naprawdę od tego wieku rozwijałem swoją pasję, oczywiście z przerwami, natomiast dawała mi ona wielką satysfakcję i przyjemność, później również satysfakcję naukową.
0: Jasne. A gdyby mógł się pan cofnąć w czasie o te 5-6 lat, czy dalej wybór padłby na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku i studia w Politechnice Białostockiej?
1: Zdecydowanie tak. Wybór padł na Wydział Budownictwa i sam Instytut Nauk Leśnych. Też z tego powodu, że wcześniej słyszałem, że mamy tutaj wybitnych specjalistów zajmujących się właśnie tematami mykologii, ochrony lasu, fitopatologii leśnej. I kiedy ja jeszcze nie byłem pewien, w jakim kierunku chcę iść zawodowo, tak to dawało mi oparcie, że będą tutaj specjaliści, u których będę mógł się dokształcać, którzy mogą być moimi mentorami. I tak na przykład poznałem właśnie wybitnego specjalistę, mykologa pana Marka Bułkowyckiego, czy profesora Tomasza Oszako, którzy tak naprawdę do dzisiaj służą mi radą, są moimi mentorami i też pomagają mi prowadzić moją ścieżkę naukową i rozwoju.
0: Gościem Dróg Kariery był magister inżynier Tomasz Pawłowicz, nauczyciel akademicki, który wykłada fitopatologię na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku w Politechnice Białostockiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.

0: spokojnie.
1: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.

Wyjeżdżam z kraju Europy, gdzie jesteśmy sobą od nowa. Zamykasz oczy, tylko słychać szum morza. Mówimy, życie to jest trudna szkoła, inna poezja i ciągnąca się proza. Mówimy, jeśli chcesz to zrozumieć, to najlepiej doczytaj do końca. Ja chyba czytam